0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wtorek, 2 czerwca, w kalendarzu jest 6, czas na raport.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się dziennikarze Radia Gra. Poruszymy kilka wątków. Powiemy o planie zagospodarowania przestrzennego Torunia, miejskim targowisku czy trasie staromostowej. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Radni przyjęli uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania miejskiego Torunia. Magistrat przekonuje, że nie ma planów dotyczących likwidacji targowiska miejskiego przy szosie chełmińskiej. W ten sposób dementuje informacje, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej miasta.
3: Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma.
1: Handlarze z targowiska są jednak zaniepokojeni.
4: Tu jesteśmy z kolegą już od 30 lat, że prędzej czy później, ale na pewno prędzej zamkną nas tutaj. Spowodują tak, że my sami pójdziemy stąd. Zobacz pan, czy tu młodzi ludzie handlują. Zostaliśmy my, stara elita. O co tu chodzi? Malutki parking, który tu jest. Nawet my nie mamy gdzie samochodów postawić. My też mamy płacić za parking. Ja przyjadę samochodem i muszę uciekać z nim.
5: A czy spadek sprzedażowy jest bardzo duży? Nie? A tym bardziej, że tutaj nie przybywa nowych sprzedawców. Od tam 10-15 lat nie ma wcale. Nie? Ci sami sprzedawcy cały czas są i ten sprzedawcy ten starzeją się i ten odchodzą. A nowi niestety no nie przybywa. No to jak widać. Nie? A to też się rozkłada właśnie na dochód, jaki jest. Nie ma zysku, nie ma sprzedawców.
6: Przecież sam pan widzi, co jest na rynku. Ten rynek to w ogóle siada już. Całkowicie siada.
7: To widać, że tutaj coraz mniej osób sprzedających, ale mieszkańcy jednak przychodzą, lubią.
6: No przychodzą. No do tego, że przychodzą, jak w ogóle władze tego rynku robią wszystko, żeby ten rynek zniszczyć. Jest taka walka o miejsca. Obiecają, że to jest pana miejsce. Za chwilę, że będzie przetarg, a się okazuje, że już to miejsce poszło.
1: Rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trasa staromostowa została udostępniona dla ruchu. Kierowcy mogą więc jeździć przebudowanym odcinkiem od Dekerta do Placu Niepodległości.
8: Trasa staromostowa, ta ulica została zakończona na początku maja, jednak cały czas mogliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego ta ulica nie jest udostępniona dla ruchu. Otóż brakowało nam najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na użytkowanie tej ulicy. Takie pozwolenie wydaje Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ponieważ jest to droga wojewódzka, więc taki organ takie pozwolenie wydaje. To pozwolenie już mamy. Dość spora inwestycja, zbudowana na odcinku prawie 780 metrów. Pojawiła się infrastruktura dla pieszych i rowerzystów i co istotne, w ramach projektu dokonano bardzo wielu nasadzeń różnorodnej roślinności.
1: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
9: Ukończony jest odcinek trasy staromostowej, długości około 460 metrów. Mamy tutaj wykonane nowe jezdnie, nowe skrzyżowanie typu rondo w środku odcinka, chodniki, ścieżki rowerowe po obu stronach, parkingi, oczywiście też jest przebudowana cała infrastruktura podziemna. Pracę wykonano zgodnie z planowanym terminem. Termin ten oczywiście został wydłużony ze względu na zmianę koncepcji, która została wprowadzona, ale zasadniczo termin planowany został dochowany.
1: Mówił Wojciech Krajewski, kierownik projektu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała 52-38 GZT Stal Gorzów Wielkopolski podczas niedzielnego starcia na Mota Arenie.
10: Oczywiście każdy starał się jechać jak najlepiej, dokładać swoje punkty. Myślę, że tak, naprawdę to wszyscy dzisiaj zrobili to, czego się od nich oczekuje i to jest fajne. Gdzieś bardziej patrzałem na wynik, później się przyjrzę temu, czy było trochę ścigania, ale na pewno był bardzo ciężki mecz z bardzo groźnym przeciwnikiem. Zresztą początek zawodów pokazali, że niezmiernie szybko i dobrze jadą na naszym torze. Potem trochę nasi chłopacy dociągnęli i było bardziej w porządku dla nas, więc myślę, że zawody jako takie udane.
1: Mówił menedżer Torunian Piotr Baron. Po zawodach zadowolony był Emil Sajfudinow, który zdobył 12 punktów z bonusem.
11: Tak jak każde zawody są, trzeba było wyzwanie i trzeba było powalczyć, także fajny wynik, żeby teraz na spokojnie usiądziemy z teamem, obmówimy, gdzie były problemy, gdzie trzeba poprawić i idziemy dalej. Cały czas jakby było wiadomo, że drużyna z Gorzowy jest bardzo mocna, niespodziewana i każdy może pokazać dobry wynik, także to pokazali, także trzeba było pilnie uważać na każdy bieg.
1: Kolejne cenne doświadczenie zdobył również Mikołaj Duchiński. Junior Presy Toruń zapunktował tylko w biegu młodzieżowym, ale po meczu był zadowolony ze swojej dyspozycji i podkreślał mocy toruńskiego zespołu.
12: Mi się dzisiaj jeździło bardzo dobrze i czy jestem zadowolony z dzisiaj? Jestem zadowolony. Spodziewałem się, czy będzie trudniej. No chyba nie. No tak ogólnie jak patrzyłem na Gorzów i jak oni jadą, to mi się wydaje, że Gorzów był mocny. Znaczy dalej jest mocny, nie? No bo my też jesteśmy u siebie, to nie jest takie gadanie, że Gorzów jest słaby czy coś. Wszyscy chłopaki są dobrzy. Nazwiska już w tym roku i w tamtym zaczęły już nazwiska nie jechać. Każdy może wygrać z każdym.
1: Kolejne domowe spotkanie już 21 czerwca na Motoarenę przyjedzie Motor Lublin. Wcześniej 12 czerwca zmierzymy się na wyjeździe z Lesznem.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz wracamy do Czarnowa, czyli na drogę krajową numer 80 między Toruniem a Bydgoszczą. Informowaliśmy Was już o nowym fotoradarze, który pojawił się w pobliżu szkoły. To jednak nie koniec zmian zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. W planach są też chodniki wzdłuż krajowej 80.
13: Jeśli chodzi o chodniki zaplanowane w Czarnowie, to tutaj inwestycja już jest przygotowywana od strony formalnej, projektowej. Jesteśmy w ciągłych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i na podstawie porozumienia między gminą a zarządcą drogi krajowej gmina jeszcze w tym roku przystąpi do projektowania odpowiednich odcinków. W ostatnich dniach dostaliśmy również potwierdzenie samego Ministerstwa Infrastruktury odnośnie tego, że na te inwestycje zostały zabezpieczone odpowiednie środki.
1: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w 2028 roku.
13: Dzielimy tutaj tą inwestycję na dwa etapy. To będzie etap, który już znalazł finansowanie w ministerstwie od szkoły w Czarnowie w kierunku drogi wojewódzkiej prowadzącej do przeprawy promowej. Tam będzie też zaplanowane przejście dla pieszych pomiędzy przystankami. A drugi etap to jest również od szkoły w Czarnowie, ale w kierunku Torunia do miejsca, do przystanków autobusowych mniej więcej na wysokości ulicy Spacerowej. A więc z tego miejsca, które no, stało się też areną tragedii niedawnej.
1: Przypominamy, w październiku 2023 roku w Czarnowie doszło do tragicznego wypadku. Kierujący osobowym autem śmiertelnie potrącił 15-latka. Planowany chodnik to nie jedyna inwestycja w Czarnowie. Co jeszcze dzieje się w tej miejscowości?
13: W samym Czarnowie stosunkowo niedawno oddaliśmy bardzo ważną inwestycję drogową. Tutaj zarówno droga wybudowana z funduszu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstała, ale także ścieżka rowerowa, która jest kontynuacją tej ścieżki rowerowej od samego Torunia. Ona już, można powiedzieć, że w praktyce dochodzi do samego Czarnowa, więc do tej miejscowości, która jest ostatnią miejscowością na terenie gminy Zławieś Wielka, przed Bydgoszczą. Tutaj nie ukrywam, że trwają intensywne rozmowy i z zarządcą drogi, co potwierdza też fakt tej planowanej budowy chodnika, ale w praktyce to będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Tutaj też ostatnio rozmawiałem z wójtem osiennej gminy, już leżącej na terenie powiatu bydgoskiego, z wójtem Dąbrowy Chełmińskiej, który też chce się w ten proces zaangażować. Także wierzę, iż w najbliższych latach uda nam się połączyć Toruń z Bydgoszczą właśnie ścieżką rowerową. Planujemy także tutaj na terenie Czarnowa zaprojektować czy przeprojektować układ drogowy w większości, a mianowicie na powstającym właśnie osiedlu, tutaj nieopodal szkoły. Chcemy dokonać właśnie zaprojektowania, potem w efekcie budowy nowych nawierzchni, wytyczyć nowe drogi, stworzyć nową organizację ruchu, także wjazd do szkoły obecny, no chcemy przeprojektować tak, żeby on był bezpieczniejszy.
1: Mówił Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka. Sprawdzamy pogodę na wtorek w Toruniu. Już od samego rana na termometrach około 12-13 stopni Celsjusza. Może jeszcze tego nie widać do końca, ale dzisiaj spodziewamy się bardziej słonecznego dnia, do 23 stopni po południu, a także więcej promieni słońca. No i na razie zero szans na opady deszczu. Dzień dobry, już po szóstej, a tutaj wtorek, wtoreczek w Toruniu.
0: A tutaj Piotr Olszowski. Witamy serdecznie i kłaniamy się. A, chciałaś się przedstawić,
1: no tak,
0: przepraszam.
1: No może jeszcze powiem, Oliwia Ciszewska, jakby ktoś nie wiedział.
0: Tu się wszystko zgadza, czyli w trójkę zapraszamy, Oliwia, Olo i wtoreczek zapraszamy do Radia Gra.

0: Rano i dobrze, we wtorek, 2 czerwca. Dzień dziecka za nami, ale to wcale nie oznacza, że dzieci mają przestać świętować, wręcz przeciwnie. Można kontynuować ten dobry trend, mamy nadzieję, że tak to wygląda. Zresztą dzieci w ogóle myślami są już chyba z końcem roku szkolnego, nie?
1: No właśnie, ale co ciekawe, możemy świętować dalej, na przykład dzień bez krawata. Ja widzę, że dzisiaj świętujemy i ja nie mam
0: wyjątkowo
1: krawata.
0: Dzisiaj przyszedłem bez krawata.
1: Nie jesteś pod krawatem. Mamy też dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. To również takie ładne święto.
0: To bardzo ważne. Oprócz tego Marianna, Marzanna i Eugeniusz też świętują, a także Piotr, co bardzo istotne i cieszy mnie przeogromnie, bo to znaczy, że 39 raz w tym roku obchodzę imieniny.
1: O, wszystkiego najlepszego.
0: Jakoś tak bez zaangażowania to powiedziałaś.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Borgio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Borgio i postaw na klasykę na czasie. Borgio Galeria Kopernikus. Borgio. Il Tolio Naturale.
12: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Pozdrawiamy wszystkich w drodze, tych, którzy w autach, na motocyklach, ale co bardzo ważne, również na rowerach, może miejskich już. Pozdrawiamy.
1: Także dużo siły wam życzymy o poranku, żeby dotrzeć jakoś do pracy, ale także możecie docierać do Teatru Wila Machorzycy, ponieważ trwa jeszcze w naszym mieście Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
0: I żeby to tak tylko do Teatru imienia Wila Machorzycy, ale przecież Festiwal Kontakt odbywa się też w wielu lokalizacjach. I tak na przykład chcieliśmy wam przypomnieć o jednej, no, bardzo dobrej okazji do tego, żeby zobaczyć pierwszy raz, a niektórzy może wybiorą się kolejny raz na Jesus Christ Superstar.
1: Bo to odbywa się w toruńskiej Odnowie. Immersyjny spektakl w formule Silent Disco, czyli w słuchawkach na głowie. Jeżeli jeszcze nigdy nie spróbowaliście Silent Disco, no to polecamy. Jest to wyjątkowa okazja.
0: Tak, normalnie powiedzielibyśmy, sądząc po wcześniejszych recenzjach w internecie, że to głośny spektakl jest, ale nie jest głośny, bo to Silent Disco przecież. Wszystko odbywa się po cichu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to już za nami w Radiu Gra.
1: A do 7 na naszej antenie pojawi się jeszcze kombi, słodkiego, miłego życia. No i oby ten wtorek był właśnie taki słodki i miły.

0: reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery.
6: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
7: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
2: Sprawdzamy pogodę na wtorek w Toruniu. Już od samego rana na termometrach około 12-13 stopni Celsjusza. Może jeszcze tego nie widać do końca, ale dzisiaj spodziewamy się bardziej słonecznego dnia, do 23 stopni po południu, a także więcej promieni słońca. No i na razie zero szans na opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze w Radiu Gra na 88.8. O 7 kolejne najświeższe informacje z Torunia, ale też z kraju i ze świata. My tak trochę przyglądamy się i tym newsom, które wpadają do nas z takim różnym komunikatom, ale nie są one potrzebne, bo wystarczy rozejrzeć się wokół na toruńskich drogach i już można dostrzec, że dużo się dzieje w ogóle, coś się wyprawia na tych drogach.
1: Dużo znaków stoi na drogach.
0: Ja to w ogóle mam...
1: No, robót.
0: Mam wrażenie, że oni w MZD wszystkie znaki powystawiali. Wszystkie, jakie mieli w magazynach, naprawdę.
1: Ja się trochę czuję jak na teście na kartę rowerową, kiedy były powystawiane wszystkie znaki. No i jakoś przejedź po tym torze.
0: Ja mam wrażenie, że w magazynach MZD nie ma nic już naprawdę. Żadnego zakazu skrętu w lewo, żadnego znaku informującego o zwężeniu drogi nie ma. Nic, po prostu
1: no, ale
0: pusto.
1: Wiesz, to chyba kiedyś te wszystkie znaki pozbierają i schowają z powrotem do tych swoich magazynków, co nie?
0: Tak, schowają. Albo zamiast chować, przestawią w nowe miejsca.

0: Szybkimi krokami zbliżamy się do godziny 7. Kolejne newsy, kolejna prognoza pogody się szykuje. No i oczywiście, co najważniejsze, co jeszcze przed nami?
1: Przed nami jeszcze...
0: Horoskop!
1: Tak, to tak, właśnie tak, chciałem to powiedzieć. Nie zapomniałem, no, pamiętam.
0: Nie, wcale nie zapomniałeś.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Już jest nowa gazetka Trimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kilogram. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na trimpex.pl.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
0: Wtorkowy poranek w kalendarzu, drugi dzień czerwca, godzina 7, czas na raport Radia Gra.
14: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Na toruńskich drogach sporo się dzieje. Remonty ulic, modernizacje torowisk, czasowe zamknięcia i otwarcia. W dzisiejszych raportach przyjrzymy się aktualnym zmianom. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska i na początek powiemy o trasie staromostowej.
15: Została ona udostępniona dla ruchu w minioną sobotę. Kierowcy mogą więc już jeździć przebudowanym odcinkiem od Dekerta do Placu Niepodległości. Przypomnę, że w ramach inwestycji wbudowano dwa nowe skrzyżowania. To nowa krzyżówka na wysokości Gałczyńskiego oraz rondo w okolicach targowiska. Po obu stronach jezdni mamy chodniki i drogi rowerowe. Są też nowe przejścia dla pieszych. Na wysokości Gałczyńskiego przy nowym rondzie w rejonie wejścia na targowisko i na wysokości sportowej.
14: Warto też wspomnieć o rondzie honorowych dawców krwi koło szpitala dziecięcego na Skarpie.
15: Tak, tam zakończyły się prace torowe. Możemy przejechać przez rondo we wszystkich kierunkach. Ruch odbywa się tak jak przed zamknięciem, po jednym pasie.
14: Więcej informacji na Gra FM.
16: Dzieje się na drogach.
14: Rozpoczęły się prace remontowe na Świętej Faustyny na Koniuchach w Toruniu. Tam pojawi się nowy asfalt i wymieniona zostanie większość chodników. W związku z tym zmieniła się organizacja ruchu w tym rejonie. Obecnie wjechać na Świętej Faustyny zarówno od Kozackiej, jak i Legionów mogą tylko osoby, które chcą dojechać do swojego domu. Objazd do Legionów i do Kozackiej wyznaczono przez wielu Wielki Rów. Mapy ze zmianami publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Gmina Łysomice ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku mieszkańcy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a do akcji dołączyło ponad 2 tysiące osób, co zapewniło gminie drugie miejsce na podium w kategorii gmin. Wczoraj ruszyła kolejna edycja rywalizacji. Aby dołączyć, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i kręcić kilometry dla Łysomic.
3: Jeździmy w ramach programu Aktywne Miasta. Tutaj ściągamy aplikację Aktywnych Miast, która jest dostępna na każdy telefon. Logujemy się do tej aplikacji, zaznaczamy, że chcemy jeździć dla gminy Łysomice, wybieramy sobie odpowiednią podgrupę. Tam są szkoły, sołectwa, są firmy. Można tworzyć własne podgrupy, także tu jest dowolność. No i kręcimy. Warunek jest taki, żeby jeżdżąc włączać zawsze aplikację i po zakończonym treningu ją wyłączyć.
14: Mówił Robert Korzuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Ten temat wróci jeszcze dzisiaj na naszej antenie.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
14: O poranku teraz jeszcze jedna informacja, która może przydać się kierowcom na nadchodzący długi weekend. Policja zapowiada dodatkowe kontrole na drogach.
12: Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
14: Zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zostańcie z nami, bo już za chwilę na naszej antenie raport sportowy, a później sprawdzimy, co słychać w pogodzie w Toruniu.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport sportowy. Zapraszam. Na początek informacje z klubu hokejowego Energa Toruń. Naszą formację ataku w przyszłym sezonie wzmocni Wiaczesław Koleśnikow. Waleczny napastnik urodził się w Rosji i swoją karierę juniorską spędził w najwyższej juniorskiej klasie rozgrywkowej, czyli MHL, regularnie punktując. Zrzekł się obywatelstwa rosyjskiego i karierę seniorską rozwijał w klubach kazachstańskich. Regularnie powoływany jest do reprezentacji narodowej Kazachstanu. Teraz tenis. Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa pisze piękną historię. Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Chwalińska o półfinał French Open zagra jutro z Anną Kalińską.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
14: Dziś w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 25 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, ale możliwe są też chmury. A wtorek w naszym mieście będzie upływał nam bez opadów. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Pomimo, że dzisiaj to już nie dzień dziecka, to my będziemy i tak nadal waszym prezentem. Od samego rana, po siódmej, Oliwia Ciszewska.
1: Drugie święto po prostu mamy. I Piotrek Olszowski, kłaniam się nisko, witamy i gramy.

0: Dobra nuta, dobre granie na dobry początek dnia we wtorek, wtoreczek. Za chwilę ciąg dalszy tej dobrej wtorkowej playlisty, ale wcześniej rzut oka w stronę gwiazd, czyli tradycyjnie, jak zwykle o tej porze, poranny horoskop.
1: A jak czujemy, to czujemy wpływ niedawnej pełni księżyca. No jak ktoś jest oczywiście odpowiednio wrażliwy. Dlatego warto być uważnym teraz i zwracać też uwagę na swoje pomysły, które się rodzą w głowie, bo mogą być one prorocze. A co najlepsze, wraz z czerwcem zaczyna nam się również taki astrologiczny czas na miłość. To wszystko dlatego, że Merkury i Wenus znajdują się w znaku raka. Wiecie, o co chodzi. No i na koniec jeszcze mam takie personalne rady. Zodiakalne baranki muszą dzisiaj walczyć o swoje i nie uginać się opiniom innym. Z kolei byk odczuje zmianę w takiej codziennej rutynie, ale powinno wyjść mu to na dobre. No i tego nam wszystkim życzę.

0: rano i dobrze tak budzimy się w ten wtorek, wtoreczek. Tak, tak, to jest ten wtorek, to jest ten dzień. To dziś rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Poważnie brzmi, a co to tak naprawdę oznacza? No przede wszystkim chodzi o wprowadzenie zakazu używania smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych, zarówno na lekcjach, jak i w trakcie przerw.
1: Tak mnie tylko zastanawiają te inne urządzenia elektroniczne.
0: No pewnie chodzi o te wszystkie zegarki, opaski, czy tam inne inteligentne pierścionki, obrączki i błyskotki na baterie.
1: No bo wiesz, no, dziennik też jest od jakiegoś czasu elektroniczny.
0: Ej, faktycznie, to chyba trzeba będzie wrócić do tego starego, książkowego takiego.
1: Ale pamiętasz, że one się czasem gubiły? Albo pojawiały się w nich oceny, o których nauczyciel nie pamiętał, że je wpisywał?
0: No więc może ta zmiana ustawy nie będzie dla uczniów taka zła.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
2: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Rano i dobrze, w jak najlepszych humorach lecimy dalej. Oprócz dobrej muzyki mamy też dobre informacje dla wszystkich, którzy kochają jeździć na rowerze do pracy, bo możemy już walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski. No i również jako miasto Toruń dołączyliśmy do tej akcji. Wystarczy, że poczynimy parę kroków, aby się przyłączyć.
1: Tak, zasady są proste. Pobieramy aplikację Aktywne Miasta, wybieramy Toruń i kręcimy kilometry na rowerze. Liczy się każdy przejazd, a razem możemy powalczyć o puchar dla naszego miasta właśnie.
0: No i teraz uwaga, bo przecież pierwszy cały dzień rywalizacji już za nami. I tak, wśród miast pierwsza jest Biała Podlaska, dalej Puławy i Świdnica. Toruń jest na 23. miejscu. Uwaga, wyprzedzają nas m.in. Leszno, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, no i Bydgoszcz. Za to wśród gmin mocny start zaliczyła nasza podtoruńska gmina Łysomice i już ma pozycję lidera.
1: Gratulujemy i kręcimy dalej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku, to już za nami w Radiu Gra.
1: Przed nami jeszcze Daria. Daria już powoli kryje się w naszych playlistach. Paranoja. To za chwilę w Radiu Gra.
2: Reklama. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: RMFW.pl. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
18: Dziś w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 25 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, ale możliwe są też chmury. A wtorek w naszym mieście będzie upływał nam bez opadów. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
19: To jest Radio Gra.
20: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Wam gramy w radiu, gra o poranko 8. Oczywiście u nas kolejne informacje w raporcie, to z Torunia, ale też z kraju i ze świata. A jeśli przy Toruniu jesteśmy, to wczoraj powitaliśmy kolejnego, który to będzie już 14 chyba.
1: No,
0: 14 aniołka na toruńskiej starówce, a wypatrywać go możemy na wielkich garbarach.
1: No i aniołek ma wręcz najmodniejszy dodatek tego sezonu, czyli rożek z lodami. Imię ma również nieprzypadkowe. To Lenek, drodzy państwo.
0: Coś
1: Lenek
0: mi się tutaj kojarzy. Dobra, tak sobie myślę też, że te lody, które trzyma w rękach swoich anielskich, to chyba jedyne lody na starówce, które nigdy nie stopnieją.
1: Tak, tak, i nigdy się nie skończą. No, trochę mu zazdroszczę.

0: Zbliżamy się do godziny 8, a na antenie Radia Gra jest to czas na najnowsze wiadomości, które mam wrażenie, że chce także przedstawić nasze Olo. Przegląda gazetę od samego rana.
1: Ale ty się dziwisz, człowieku, jak kanistrów się zastanawiam, gdzie pochowałem, bo benzyna dzisiaj po mniej niż 6 zł. Tak tanio to już dawno nie było.
0: No dobrze, w takim razie to były najświeższe wieści od Piotrka, a my już za chwilę usłyszymy, co mają dla nas nasi dziennikarze. Będzie też prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzu wtorek, drugi dzień czerwca, a na zegarach godzina 8:00, czas na raport Radia Gra.
4: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek informacje o pożarze, do którego doszło wczoraj około 16:30 w Przysieku w gminie Zławisz Wielka. Tam palił się dom jednorodzinny. Na szczęście, jak poinformowali toruńscy strażacy, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracowało kilka zastępów strażaków. Na toruńskich drogach sporo się dzieje. W dzisiejszych raportach przyglądamy się aktualnym zmianom. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zaczniemy od skrzyżowania Skłodowskiej Kirii Wschodniej.
5: Tam wprowadzono tymczasową organizację ruchu w związku z remontem torowiska. W ubiegłym tygodniu wprowadzono korekty w ruchu po wcześniej wprowadzonych zmianach. Chodzi m.in. o otwarcie tunelu w ciągu wschodniej przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Czasowo udostępniono też remontowaną ulicę Sobieskiego. Te zmiany mają poprawiać przepustowość w rejonie prac. Co ważne, ruch kołowy ma zostać przywrócony planowo już jutro wieczorem, a tramwaje wrócą na torowiska w poniedziałek 8 czerwca od pierwszych porannych kursów.
4: Kasia, kierowcy dopytują też, co z Olsztyńską. Tam miało pojawić się tymczasowe rondo. Chodzi o krzyżówkę z ceramiczną.
5: Tak, ale jak się dowiedziałam od toruńskich drogowców, zostanie ono ustawione po Bożym Ciele. Na razie nie podano konkretnego terminu. Podobnie jest ze zmianami na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kirii. Przypominam, tam m.in. pojawi się strzałka do warunkowego skrętu.
4: Te wszystkie drogowe informacje znajdziecie także oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy Waszej uwadze.
6: O tym się mówi w Toruniu.
4: Na ulicy Wielkiej Garbary na toruńskiej Starówce możemy spotkać kolejnego toruńskiego anioła. Niewielką rzeźbę w ramach projektu Śladem Toruńskich Aniołów.
7: 14 aniołek na naszej toruńskiej mapie. Myślę, że nie będzie to duża niespodzianka, więc nasz aniołek będzie miał nowe imię i będzie to Mały Lenek. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy Moto Arenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
4: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj po południu ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w tym miesiącu nic się w tej sprawie nie zmieni. Nawet jeśli stopy pozostaną bez zmian, wciąż musimy liczyć się z niemal najdroższymi w Unii Europejskiej kredytami mieszkaniowymi.
8: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. Wyższe było tylko na Węgrzech.
4: To był Jarosław Sadowski z Rankomatu. A już za chwilę na naszej antenie informacje sportowe, a także sprawdzimy, co słychać w pogodzie w Toruniu. Zostańcie z nami.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Koszykarze Legii po raz drugi z rzędu zagrają w finale Orlen Basket Ligi. Wczoraj zespół z Warszawy pokonał po raz trzeci w półfinale, tym razem 91-78 lokalnego rywala Dziki.
9: Bardzo nam zależało na tym, żeby zakończyć tą serię. Oczywiście byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Naszą obroną zdobyliśmy wiele takich prostszych punktów.
4: Mówił Andrzej Pluta, gracz Legii, która stanie przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu, a w finale zagra z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zagrają zaś o brąz z AMW Arką Gdynia. Jutro polskiego czasu polskie siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone, które przez 3 lata z rzędu zdobyły brązowe medale, oczywiście w tegorocznych rozgrywkach, także celują w trofea.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Nawet 24 stopnie Celsjusza wskażą w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak pogodowo zapowiada nam się wtorek. W naszym mieście utrzyma się umiarkowany wiatr.
2: To już po ósmej. Dzień dobry, kłaniamy się nisko, witamy wszystkich bardzo serdecznie.
3: Kłaniamy, witamy, no i zapraszamy po więcej. Więcej muzyki, więcej zabawy, więcej uśmiechu. Oliwia Tiszewska.
2: Piotr Olszowski.
3: Zapraszamy.

0: rano i dobrze, dobra pobudka na tej fali w radiu gra. To chyba oczywista. Teraz uwaga, Robert Makłowicz. Znacie człowieka, chyba nie da się nie znać. Otóż pan Robert otrzymał propozycję wzięcia udziału w całkiem nowym dla niego, jakby to nazwać, przedsięwzięciu. Z kulinariami niewiele ma to wspólnego, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Robert Makłowicz nie jeden raz na przykład, nie wiem, bił kotlety schabowe albo ćwiartował spore porcje mięsa, to walka w klatce nie byłaby dla niego wcale aż tak dużym wyzwaniem, nie?
1: Tak, tak, dobrze słyszycie. Robert Makłowicz otrzymał zaproszenie do Fame MMA. W klatce miałby się zmierzyć z inną znaną osobistością, ale już wiemy, że do takiego pojedynku, przynajmniej na tę chwilę, nie dojdzie. Makłowicz odmówił.
0: Dodał nawet, zobaczcie, jaką sam mam klatę. Nie chciałbym robić krzywdy tym biedakom, którzy stanęliby naprzeciwko mnie.
1: Ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle odważyłby się stanąć naprzeciwko takiego fajtera.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty. Tymczasem, uwaga, uwaga, światło dzienne ujrzały zarobki Krzysztofa Jackowskiego, czyli tego słynnego jasnowidza, który wraca do nas jak bumerang, kiedy tylko, no, na przykład trwają poszukiwania kogoś, kto zaginął.
1: I co, da się z tego dociągnąć od pierwszego do ostatniego?
0: A to zależy. Kwoty za jedną usługę szał nie robią. Jest to 100, 150, 250 do 300 zł, ale uwaga, bo podobno zleceń jest co niemiara.
1: Ale poczekaj, bo kluczowe jest tutaj, Krzysztof Jackowski sam się do tych stawek przyznał, czy ktoś tu wróży z fusów?
0: A co, zabrzmiało atrakcyjnie i chcesz swój horoskop abonamentem obłożyć?
2: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Co wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Gramy, ale też tak nieśmiało przyglądamy się garbatemu mostkowi, czyli temu połączeniu dla pieszych pomiędzy ulicą Chrobrego a Sobieskiego. Tu remont trwa i jak deklarują drogowcy, ma się zakończyć już w przyszłym tygodniu.
1: Ale od razu możemy powiedzieć, że garbaty mostek nie zmieni się jakoś bardzo. To znaczy, nadal będzie garbaty.
0: Tak, niestety nie udało się go naprostować. No trudno. A już całkiem poważnie, mostek został podlepiony to tu, to tam, bo w planach jest budowa zupełnie nowej przeprawy nad torami kolejowymi w tym miejscu. Jak czytamy, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rowerzystów oraz rodziców poruszających się z wózkami dziecięcymi. W ramach przedsięwzięcia, które jest dopiero planowane, powstaną dwie windy, zamontowane zostaną także rynny ułatwiające prowadzenie rowerów. Dodatkowo kładka zostanie wyposażona w system monitoringu.
1: Kurczę, tyle wygód! Ile to będzie kosztowało?
0: Prawda? Trzeba było od razu zamontować system do teleportacji, może wyszłoby taniej. Ale spokojnie, na biednego nie trafiło. Projekt będzie realizowany przez PKP. My mamy się tylko dorzucić. Radio Gra.

0: Ale Farben, Body Talk. Takie hity od samego rana w Radiu Gra.
1: I jest ich nawet więcej. Jeszcze do 9:00 pogramy dalej. Między innymi T-Love się tu pojawią. Chłopaki nie płaczą. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
10: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: Nawet 24 stopnie Celsjusza wskażą w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie sporo słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak pogodowo zapowiada nam się wtorek. W naszym mieście utrzyma się umiarkowany wiatr.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
14: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze. Tak jeszcze przed godziną 9:00 zbliżamy się powoli do naszych wiadomości, ale zanim jeszcze te najważniejsze, to mamy takie newsy prosto ze świata nauki, bo pewne badania naukowców z King's College London sugerują, że kawałek gorzkiej czekolady może być sekretem długowieczności. Kluczową rolę tutaj odgrywa teobromina, taki naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca. No i podczas tych badań wyszło, że osoby z wyższym stężeniem tego właśnie składnika w organizmie są po prostu biologicznie młodsze.
1: No i pięknie, i wspaniale. Czekam jeszcze na naukowców, którzy odkryją coś zdrowego w chipsach. Wtedy to już w ogóle wieczór przed telewizorem nie będzie lenistwem, a zabiegiem odmładzającym.

0: Na krótko przed godziną dziewiątą przypomnimy tylko, że dzisiaj mamy dzień bez krawata. Także spokojnie, dzisiaj na luzaku bez krawata. Nawet w dresie możecie przyjść do pracy.
1: Znaczy krawat można mieć, ale nie wyciągać go z torby. No, w ten sposób. Za chwilę. Albo kieszeni. Dziewiąta za chwilę i kolejny raport w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.
8: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
9: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
8: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
9: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
10: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
13: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już 9:00. Czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
16: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Trasa Staromostowa jest już od kilku dni w pełni przejezdna. To prawie półkilometrowy odcinek od Dekerta do Placu Niepodległości. Postanowiliśmy zapytać kierowców i pieszych, jak oceniają tę niedawno zakończoną inwestycję.
17: Bardzo dobry pomysł.
18: Dobrze zrobiona inwestycja, że jest to przejście jednak tutaj z cmentarza na rynek.
17: Tak, mi się wydaje, że tak. No jest blisko, tu można przejść i tu, także...
18: Wygląda europejski.
17: Tak, można tak powiedzieć.
18: A jak to właśnie tutaj jest pod kątem... tego parkingu. On jest dobrze oznaczony, bo tu przed chwilą jechaliśmy z kolegą i można gdzieś tam ten wjazd jednak pominąć.
19: Na razie ludzie nie wiedzą właśnie, jak się wjeżdża. To jest prawda. Ale tak to ładnie, pod kosem zrobione. Bardzo ładnie jest. Wszystko jest elegancko.
18: Lepiej niż było wcześniej?
19: No to przedtem to wie pan, było marnie w ogóle, nie? Oby tak było, ale nie wiadomo, ile będzie godzina kosztowała.
16: Rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Zmieniamy temat. Ponad 2000 uczniów kujawsko-pomorskich szkół podstawowych i średnich otrzymało w tym roku stypendia edukacyjne o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych. Za nami oficjalna uroczystość, na której byliśmy z naszym radiowym mikrofonem.
20: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymują stypendium. Jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. Liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie.
16: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. A teraz zaglądamy na chwilę na garbaty mostek, gdzie rozpoczął się remont. Chodzi o schody, podjazdy i zjazdy, a także stopnie znajdujące się między nimi. Roboty są prowadzone etapami, tak aby w miarę możliwości zachować dostępność obiektu dla mieszkańców. W związku z prowadzonym remontem mogą jednak występować czasowe utrudnienia w ruchu pieszym. Prace mają zakończyć się w przyszłym tygodniu, natomiast generalnie w planach jest budowa nowej kładki, która będzie w pełni dostępna dla wszystkich użytkowników. W ramach przedsięwzięcia powstaną też dwie windy, zamontowane zostaną także rynny ułatwiające prowadzenie rowerów. Dodatkowo kładka zostanie wyposażona w system monitoringu. Wstępne ogłoszenie przetargów planowane jest w drugim kwartale tego roku.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Nadal nie ma rozporządzenia, które ma zaostrzyć kary dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie już jutro. Czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
21: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
22: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
21: To jednak na razie tylko
16: punktów
21: ogólne zapowiedzi.
16: Punktów karnych nie zredukujemy też, jeśli dostaliśmy je za używanie telefonu podczas jazdy, dodaje Michał Dobrołowicz.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Wszystko wskazuje na to, że przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 albo 25 stopni Celsjusza. Do tego dzisiaj nie powinno padać, natomiast jutro już spodziewajmy się deszczu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: 100 lat,
0: 100 lat,
1: niech żyje Mariusz nam.
0: Tak,
1: Mariusz pocyłował dzisiaj urodziny. W ogóle chcieliśmy spalić, bo jeśli chciał utrzymać to w tajemnicy, to sorry, batory, nie wyszło.
0: No cóż, będzie musiał przynieść dla każdego cukierki, a naszych słuchaczy jest sporo.
1: Tak, ustawcie się wszyscy w kolejce.
0: Oliwia Ciszewska,
1: Piotr Olszowski.
0: Dziękujemy za dziś i do usłyszenia jutro. Pa, pa.

0: hity pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Świat Jabłoni w radiu gra we wtorek, choć dla wielu to już tak trochę jakby czwartek. Dzisiaj diesel za 6,26, benzyna 98, 6,54, a 95 poniżej 6 zł za 5,95. O, to ja se dzisiaj dotankuję, bo pół baku mam puste, na długi weekend na pewno się przyda. A jeżeli chodzi o osobisty spadek mocy, to tutaj pomogą hity pełne energii. Za chwilę Gazebo i I Like Chopin. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zapraszam do 13.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Avicii w Radiu Gra. Też zauważyliście, że coraz więcej alergików wokół nas, że mają objawy? Nie ma się co dziwić, bo w tej chwili w Toruniu i w ogóle na Pomorzu ostro pyli kladosporium, najwyższe stężenie pyłków, a do tego jeszcze alternaria, czyli jedno i drugie grzyby, no i również trawy mają swój okres pylenia. Ciężki czas dla alergików. Pozdrawiamy. Inne warunki pogodowe już za chwilę, potem Michael Jackson.
1: Reklama. Wiosna. Nareszcie. Jeszcze jest przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest. Do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,90.

0: 99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie. Wszystko wskazuje na to, że przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 24 albo 25 stopni Celsjusza. Do tego dzisiaj nie powinno padać, natomiast jutro już spodziewajmy się deszczu.
6: To jest Radio Gra.

Call My Name i Shoes w Radiu Gra. Teraz troszeczkę wspomnień. Jesteście gotowi wrócić do roku 2000-2001? To wtedy Polsat pokazywał ten serial Zbuntowany Anioł. No i piosenkę z tego filmu śpiewa teraz Natalia Oreiro. Oglądaliście?

0: dzisiaj dopiero wtorek, a myśli już uciekają w stronę weekendu, bo ten rozpocznie się przecież tym razem wyjątkowo wcześnie, już jutro. No i z tego co sprawdziłem, to jest ostatni długi weekend w tym roku, nie licząc świąt Bożego Narodzenia. Nie wierzycie? To zajrzyjcie w kalendarz. Za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 10:00, czas na raport, czyli wszystkie najważniejsze wiadomości, a do nich dołożymy prognozę pogody.
9: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Rozpoczęły się prace remontowe na Świętej Faustyny na Koniuchach. Tam pojawi się nowy asfalt i wymieniona zostanie większość chodników. W związku z tym zmieniła się tam organizacja ruchu. Obecnie wjechać na Świętej Faustyny zarówno od Kozackiej, jak i Legionów mogą tylko osoby, które chcą dojechać do swojego domu. Objazd do Legionów i do Kozackiej wyznaczono przez ulicę Wielki Rów, a mapy ze zmianami publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Na ulicy Wielkiej Garbary na Starówce możemy zobaczyć kolejnego toruńskiego aniołka. Niewielką rzeźbę w ramach projektu śladem toruńskich aniołów. Dodajmy, że takich aniołków ma być więcej.
10: Plan jest szeroki. Będą kolejne anioły jeszcze w tym roku. Myślę, około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
9: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Zmieniamy temat. Gmina Łysomice ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku mieszkańcy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a do akcji dołączyło ponad 2000 osób. Wczoraj ruszyła kolejna edycja rywalizacji.
11: Te 670 tysięcy kilometrów to niesamowity wynik.
12: Tak jak się przeliczy i popatrzy na niewielką gminę 11-tysięczną, to jest niesamowity wynik, to jest niesamowity czas spędzony na rowerze, ale myślę, że to się przekłada też na zdrowie mieszkańców i uczestników tego programu.
11: Co stoi za sukcesem gminy? Jak to się stało, że tak zmobilizowaliście mieszkańców?
12: Sukces to mieszkańcy i goście, no bo w zeszłym roku aktywnych osób, które jeździły na tej aplikacji dla gminy Łysomice było 2080. To jest niesamowicie dla gminy, która liczy 11 tysięcy mieszkańców, to można powiedzieć, że prawie co piąta osoba gdzieś tam kręciła i zresztą to widać w czerwcu na ścieżkach rowerowych, że jest trochę jak na autostradzie, ale fajnie.
9: Mówił Robert Korzuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Ten temat powróci jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Słuchacie raportu? Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny. Waldemar Żurek złożył w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
13: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska, na przykład przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm.
9: Tłumaczył Krzysztof Berenda. Nawet 24 stopnie Celsjusza mogą wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Będzie więc bardzo ciepło. Do tego na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur. Dzisiaj nie powinno padać, a ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać.
8: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło, meldujemy się z uśmiechem, bo jak tu się nie uśmiechać, skoro już jutro rozpoczyna się długi weekend. Czekamy na czerwcówkę, odliczamy, a w międzyczasie dorzucamy hity pełne energii. Na początek tej godziny Kygo, a potem jeszcze między innymi Ed Sheeran, Dawid Podsiadło i Britney Spears.

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Czasem trzeba sobie pokowboić Rednecks i Cotton Eye Joe w Radiu Gra. 10 tysięcy kroków. Znowu powraca ten temat. Nieaktualny, już od dawna. Pewnie pamiętacie. Było 10 tysięcy kroków, żeby utrzymać formę. Potem, że 8 tysięcy. Potem, że wcale nie. Potem, że wystarczy troszeczkę aktywnego ruchu. Szybszy marsz, wolniejszy marsz. O, 15 minut i będzie git. No i teraz są nowe informacje. Nie 10, nie 8, nawet nie 5. Ale z aktualnych danych wynika, że już 4400 kroków dziennie może zmniejszyć ryzyko śmierci. No jak tak dalej pójdzie, to za chwilę się okaże, że wcale nie trzeba się ruszać. Także ja czekam dalej.
2: Reklama. Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
5: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, szosa Chełmińska 92.
6: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: Niskie ceny są...

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Maria i Blondie w radiu gra. Wojsko zaczęło znowu ćwiczenia, w związku z tym popularna trasa pod Toruniem zostaje zamknięta na 3 dni właśnie dla ruchu wojskowego z powodu wojskowych ćwiczeń. Dzisiaj do godziny 22 i jutro od 7 do 22, a chodzi o drogę wojewódzką numer 250, czyli trasę, która ma 14 km długości, trasę, która łączy drogę krajową numer 15 w Suchatówce ze Służewem, no i dalej przechodzącą w drogę wojewódzką 266 z Aleksandrowem Kujawskim, Ciechocinkiem oraz drogą krajową numer 91. Dzisiaj do 22, jutro od 7 do 22 zamknięta z powodu ćwiczeń wojskowych.

0: zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie. Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 25 stopni. Dzisiaj nie ma padać, natomiast w nocy i jutro w ciągu dnia może już pojawić się deszcz.
5: To jest

0: She's got the look, czyli tłumacząc na nasze, tato wygląda. Roxette w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale uwaga, za chwilę 12:00, rozpoczniemy lepszą połowę dnia, punktualnie w samo południe, najnowsze wiadomości w naszym raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Trimpex teraz. Ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na trimpex.pl.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20:30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Po reklamie.
0: Punktualnie 12:00. Dzisiaj jest wtorek, 2 czerwca. Zapraszam na najnowszy raport i świeżutką prognozę pogody.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Drogowcy potwierdzają, jutro w godzinach wieczornych zostanie przywrócony ruch samochodowy w okolicach skrzyżowania Skłodowskiej Kirii i Wschodniej w Toruniu. Tam trwa remont przejazdu torowo-drogowego. Tramwaje nie wrócą jednak jeszcze na swoje trasy, bo remont torowiska trwa także w ciągu ulicy Kościuszki, gdzie trzeba skończyć istotny etap prac. Ruch tramwajowy zostanie więc przywrócony w tej okolicy 8 czerwca, w następny poniedziałek, informuje MZK.
1: Dzieje się na drogach.
14: Trasa staromostowa jest już przejezdna. Drogowcy otworzyli dla ruchu odcinek nowej drogi między Dekerta a Placem Niepodległości w Toruniu. Ta ulica ma pół kilometra, powstały dwa nowe skrzyżowania obok Gałczyńskiego i Targowiska. Można korzystać z nowych chodników, ścieżki rowerowej, wyznaczono nowe przejścia dla pieszych. Pojawiliśmy się z mikrofonem Radia Gra w okolicach Targowiska. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał o tej inwestycji z mieszkańcami.
15: Z tym parkingiem to jest różnie, ale no
2: troszeczkę może więcej ludzi jest, bo jednak te bramy są otwarte i jest ta ulica, jest jakiś tam przejazd, nie? Dobrze by było, żeby tych parkingów było więcej.
11: Okay. Czyli to, co jest, to jednak tutaj nie wystarczy.
2: No, myślę, że nie.
13: I mam bardzo blisko i bardzo wygodnie, bardzo. Dzieci mogą podjechać i samochodem i wszystko. Bardzo mi się podoba.
11: A jak to wcześniej tu wyglądało? Co to było? Bo tu nic nie było, to był dziki parking, prawda?
13: Nie, to takie, wie pan, to było same zarośla, same, no takie naprawdę bałagan wielki, nic nie można do przechodzenia w ogóle nie było.
11: Czyli teraz jest po prostu dobrze.
13: Bardzo, bardzo, a bardzo.
14: Prace przy budowie trasy staromostowej w Toruniu kosztowały 18 milionów złotych.
1: Wiadomości z regionu.
14: Gmina Łysomice ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku mieszkańcy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów. Do akcji dołączyło 2000 osób. To zapewniło gminie drugie miejsce w swojej kategorii. Wczoraj ruszyła kolejna edycja rywalizacji. By dołączyć, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i kręcić kilometry. Także w trakcie dodatkowych wydarzeń.
15: Tych wydarzeń też jest bardzo dużo. Za nami na przykład nocna rowerowa masa. Ona się odbyła w nocy z niedzieli na poniedziałek. No właśnie, to było pierwsze takie wydarzenie, które zgromadziło sporą liczbę osób. Tym bardziej, że to było z niedzieli na poniedziałek.
16: Tak, trzeba iść do pracy.
15: Tak, tak, trzeba iść do pracy. Jak to wyglądało?
16: No trochę na teraz pozytywnie zaskoczyło, że bo przeszło 140 osób, także bardzo duża frekwencja. Zjedli kanapki, drożdżówki, wszystko, co mieliśmy, ale super. Odwiedzili nas też goście z gminy Lubicz, sąsiedni z wójtem z gminy Lubicz, Markiem Nicewiczem, którzy też wspierają naszą akcję. 140 osób właśnie i niesamowity początek.
14: Mówił w studiu Radia Gra Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: 300 tysięcy na koncie, czy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Takim majątkiem między innymi mogą się pochwalić senatorowie. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe. Jak się okazuje, niektórzy mają zdecydowanie więcej.
17: Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.
14: Mówił Tomasz Skory.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: To spokojny, ciepły dzień w Toruniu. Termometry w naszym mieście pokażą nawet 26 stopni. Na niebie nie będzie brakować chmur, ale nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W środę będzie równie ciepło, ale niewykluczone, że jutro już pokropi.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Marianna, Marzanna i Eugeniusz to dzisiejsi solenizanci. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy po 12 wtorek, 2 czerwca. Jeżeli ktoś jeszcze nie myśli o czerwcówce, to my chętnie pomożemy. Mamy dobre rytmy, trochę słońca za oknem i już robi się jakoś lżej. Teraz Bledka w piosence 2 dni.
19: Daleko stąd.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Check it out, check it out.

0: Fun Factory w radiu gra, a my sprawdzamy, kto ma dzisiaj urodziny. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to 67 lat kończy Tony Hadley, wokalista grupy Spandau Ballet. Urodzony w roku 59, Tony Hadley kończy 67 lat, a 49 urodziny ma dzisiaj Kasia Stalkiewicz. Wokalistka zespołu Various Monks przyszła na świat w Działdowie w roku 1977. Kasia Stankiewicz kończy dzisiaj 49 lat. A jeżeli chodzi o dziś urodzonych, charakteryzuje ich wielka towarzyskość. Są bardzo przyjacielscy i uczciwi, a słabością jest niestety brak wiary w siebie. Ale tylko czasami. Za chwilę w prezencie Alan Walker i Heart of a Mind.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

To Szer w Radiu Gra, a ja sprawdzam, jakie ciekawe wydarzenia kulturalne czekają nas w najbliższych dniach. I jest tego całkiem sporo i są dużej rangi. Już 11 czerwca w sali koncertowej Centrum Jordanki Pat Metheny i Metropolis Jazz Festival. Kabaret moralnego niepokoju pojawi się w tym samym miejscu w sali Jordanek, ale 17 czerwca z programem Normalne to to nie jest. I propozycje z klubu od nowa. 10 czerwca Sylwia Wiszowata ze swoim nowym programem i jeszcze jedna stand-uperka Katarzyna Piasecka w programie Bagus w klubie od nowa 12 czerwca. No powodów do uśmiechu nie zabraknie.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra na wtorek, który może wydawać się czwartkiem. Co pogoda ma dla nas na resztę tego dnia? O tym za chwilę. Później Celine Dion i I'm Alive. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma... Expert, popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci...

0: kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: To spokojny, ciepły dzień w Toruniu. Termometry w naszym mieście pokażą nawet 26 stopni. Na niebie nie będzie brakować chmur, ale nie powinno dzisiaj padać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W środę będzie równie ciepło, ale niewykluczone, że jutro już pokropi.
3: Słuchasz Radia Gra.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w Radiu Gra. A jutro o tej porze to już odliczać będziemy godziny do weekendu. Długiego weekendu dla wielu osób, choć wiem, że niektórzy w piątek będą w pracy. My też, także spokojnie będziemy wspierać. Słyszymy się jutro. Mariusz Pucyło. Cześć!

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz ketchup Włocławek bez cukru, dwa rodzaje, 450 gramów, 4,99 sztuka. Kaszanka grillowa JBB, 13,99 kg. Surówka Dominik, różne rodzaje, 300 gramów, 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
15: Po reklamie.
16: Wtorek, 2 czerwca, w Radio Gra, czas na najświeższy raport o 13.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Garbaty Mostek w Toruniu, czyli kładka łącząca Sobieskiego i Chrobrego, przechodzi właśnie remont. Prace obejmują przede wszystkim naprawę schodów, podjazdów i zjazdów, a także uzupełnienie ubytków w stopniach. Roboty potrwają do przyszłego tygodnia. Na czas trwania remontu piesi proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Obecny remont to jednak tylko doraźne rozwiązanie. W planach jest bowiem budowa zupełnie nowej kładki, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie PKP PLK przy współpracy z miastem. Obecnie trwają prace nad umową określającą szczegółowe zasady i obowiązki obu stron. Wstępne ogłoszenie przetargów planowane jest na drugi kwartał tego roku.
18: O tym się mówi w Toruniu.
17: Przenosimy się na Starówkę. Projekt Śladem Toruńskich Aniołów to inicjatywa Biura Toruńskiego Centrum Miasta, która wprowadza do przestrzeni Torunia małe formy artystyczne, figurki aniołów. Kolejna, już 14. rzeźba pojawiła się wczoraj przy ulicy Wielkiej Garbary, tuż obok lodziarni.
19: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu Lenek. W miejscu wyjątkowym, które myślę, że znamy wszyscy, mieszkający w Toruniu oczywiście. Spędzaliśmy tutaj dużo czasu, na przykład 1 czerwca, Dzień Dziecka, bez lodów w tym miejscu, to w sumie nieodhaczone, można powiedzieć, że się nie odbył. No to jest wyjątkowy, bo pokazuje taką rodzinną tradycję firmy, która od lat w tym miejscu i w wielu miejscach w całym Toruniu prowadzi swój biznes.
17: Mówił nam Łukasz Drygalski, dyrektor BTCM. Toruńskie Aniołki to bowiem także projekt wspierający lokalną przedsiębiorczość.
18: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Wczoraj ponad 2000 uczniów z naszego województwa odebrało stypendia i wyróżnienia od marszałka. Z niektórymi stypendystami, którzy pojawili się w auli UMK w Toruniu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. Myślę, że jest bardzo potrzebne, bo my ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Motywuje bardzo. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć.
17: Łączna wartość przyznanych przez marszałka stypendiów to prawie 7 milionów złotych.
18: Sport w Radiu Gra.
17: Mamy wieści z hokejowego klubu Energa Toruń. Chodzi o kolejny transfer. Atak toruńskiego zespołu wzmocni Wiaczesław Koleśnikow. Nowy nabytek toruńskiej formacji ofensywnej ma 186 cm wzrostu. Urodził się w Rosji, gdzie rozpoczynał swoją karierę. W kolejnych latach napastnik zdecydował się na zmianę obywatelstwa i kontynuował grę w Kazachstanie. Jest regularnie powoływany do reprezentacji tego kraju. Cieszę się, że taki zawodnik wybrał właśnie Toruń. Wierzę, że kibice szybko docenią jego zaangażowanie, a jego umiejętności będą ważnym elementem drużyny, mówi prezes klubu Marcin Jurzysta.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Rady Ministrów ma zostać przyjęty projekt zakazujący od września używania smartfonów w podstawówkach. Jak te zmiany komentują rodzice?
7: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
8: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole, jedynie mają aplikację, żebym mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu.
17: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. -26 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, sporo chmur na niebie, ale bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo są korzystne. Burzowy front dzisiaj ominie nasz region, ale jutro już może popadać, zwłaszcza w drugiej części środy.
16: Wtorek 2 czerwca. Marianna, Marzanna i Eugeniusz obchodzą dziś imieniny. Dziś dzień bez krawata. Gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy mają dziś rocznicę. Wyjątkowe okazje. Mariusz Skłodowski, dzień dobry. Będziemy razem do 18. Oczywiście na to gorące toruńskie popołudnie mamy doskonały zestaw muzyczny, zarówno sprawdzonych klasyków, jak i gorących hitów. Maria Magdalena, Sandra na początek, a później już Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też i Dioro i Clean Bandit.

0: Clean Bandit i Demi Lovato solo w Radio Gra. W dzisiejszym programie o kolejnych zapowiedziach festiwalu Bella Toffee Fest. Kilka naprawdę gorących projekcji, na które już teraz warto się przygotować. Będzie o trwających w Toruniu licznych remontach, o przygotowaniach do święta województwa z wyjątkowymi koncertami prawdziwych gwiazd. Odwiedzimy także UMK, aby porozmawiać ze studentami. Na muzycznie już po przerwie. Kolejne hity. Kacperczyk i Vito Bambino, Mam Talent, a później przypomnimy Smooth Criminal od króla popu Michaela Jacksona.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra. Bo to

Michael Jackson, Smooth Criminal w Radiu Gra. Koniec spotykaniem się na garbatym mostku w Toruniu. Drogowcy weszli na schody i łatają zniszczone stopnie oraz podjazdy. Prace idą etapami, więc przejście jest otwarte, ale uważajcie pod nogi, uważajcie na szalunki. Remont potrwa jeszcze do przyszłego tygodnia. To na razie tylko szybki lifting, bo w planach jest zupełnie nowa kładka. PKP we współpracy z miastem lada moment ogłoszą przetarg. Nowy garbaty mostek zyska monitoring, ułatwienia dla rowerów i dwie windy, co ucieszy zapewne rodziców. I tylko pytanie, czy po tym nowoczesnym liftingu to ciągle będzie garbaty mostek?

0: na wtorkowe gorące popołudnie w Toruniu Jason Derulo i Nuka Love Not War. Ciągle aktualne przesłanie. A do 14 w radio gra sprawdzone hity, chociażby od Cyndi Lauper, ale będzie też Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: 26 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, sporo chmur na niebie, ale bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo są korzystne. Burzowy front dzisiaj ominie nasz region, ale jutro już może popadać, zwłaszcza w drugiej części środy.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. Nie mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Żanet w radio gra. Już mamy oczywiście skojarzenia z francuskim turniejem na kortach Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska wystąpi dopiero jutro i wtedy to będzie nerwówka. A już za chwilę kolejny raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchajcie, Radia Gra, na zegarach 14. Przed nami kolejne raporty z Torunia, kraju i świata.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Jedne inwestycje się kończą, inne zaczynają. Serwis rozpoczynamy od wizyty na drogach w Toruniu. W ostatnich dniach otwarta została trasa staromostowa od Dekerta do Placu Niepodległości. Zakończyły się roboty torowe na rondzie honorowych dawców krwi. Można już przejechać przez to skrzyżowanie we wszystkich kierunkach. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Trwają jednak roboty na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kirii i Wschodniej.
11: Tam wprowadzono tymczasową organizację ruchu w związku z remontem torowiska. W ubiegłym tygodniu wprowadzono korekty w ruchu po wcześniej wprowadzonych zmianach. Chodzi m.in. o otwarcie tunelu w ciągu wschodniej przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Czasowo udostępniono też remontowaną ulicę Sobieskiego. Te zmiany mają poprawiać przepustowość w rejonie prac. Co ważne, ruch kołowy ma zostać przywrócony planowo już jutro wieczorem, a tramwaje wrócą na torowiska w poniedziałek 8 czerwca od pierwszych porannych kursów.
10: Kierowcy dopytują także, co z ulicą Olsztyńską. Tam miało się pojawić tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
11: Tak, ale jak się dowiedziałam od toruńskich drogowców, zostanie ono ustawione po Bożym Ciele. Na razie nie podano konkretnego terminu. Podobnie jest ze zmianami na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kirii. Przypominam, tam m.in. pojawi się strzałka do warunkowego skrętu.
10: Zmieniamy temat. Teraz kultura. Koncerty, spotkania, wystawy i warsztaty to części składowe najdłuższego i największego jak do tej pory festiwalu w naszym regionie. Trwa Metropolis Jazz Festival. Wystartował w marcu, skończy się w grudniu. Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona wydarzenia. 11 czerwca na Jordankach w Toruniu wystąpi Pat Metheny.
12: I artysta, o którym lubię mówić, że to jest Leonardo da Vinci muzyki. 20-krotny laureat nagrody Grammy. Geniusz nad geniuszami. Pat Metheny w swoim nowym projekcie Side Eye 3+. To przed nami i wierzę, że kolejny rok przyniesie nowe rozdziały, które aż boję się o nich myśleć, bo skoro na samym początku istnienia Metropolis Jazz Festivalu jesteśmy w stanie poprzeczkę zawiesić aż tak wysoko, co będzie w kolejnych latach.
10: Mówił Marcin Kedryński, twórca projektu Siesta w drodze, ogólnopolski patron Metropolis Jazz Festival.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Wielkimi krokami zbliża się Michailand. To jeden z największych i najbardziej popularnych pikników organizowanych w naszym mieście z okazji Dnia Dziecka. W tym roku Michaelici z Torunia zapraszają do zabawy w sobotę 6 czerwca. Impreza rozpocznie się o 9:30 mszą świętą w kościele przy ulicy Rybaki. Od 10:30 do 15:00 park miejski na bydgoskim przedmieściu zamieni się w ogromny plac zabaw, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Będą występy artystyczne, strzelnice, warsztaty, dmuchańce czy ścianka wspinaczkowa.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do godziny 20:00 w 6 województwach. Chodzi o podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, mocne porywy wiatru i lokalnie grad. Ponadto w regionie podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: Na niebie nie brakuje chmur, ale w Toruniu nie będzie dzisiaj padać. Co innego w środę. Synoptycy przewidują, że jutro może pokropić, a przez region może przejść burzowy front. Dzisiaj wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Termometry pokażą nawet 26 stopni, a warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: Kolejne wiadomości w Radiu Gra za niecałą godzinę o 15:00. Dziś emocje żużlowe w lidze szwedzkiej, między innymi starcie z Moderny z Västervik, którą reprezentuje Robert Lambert. Będziemy trzymać kciuki za naszego toruńskiego kapitana. A w Radiu Gra już teraz Andy Dust z Okaria, później Elton John, I'm Still Standing.

0: Ocean, Endless Summer. Wakacje dopiero przed nami. Najpierw jeszcze na studentów w Toruniu czeka sesja egzaminacyjna, która rozpocznie się 17 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Jak tam przygotowania, sprawdzał nasz reporter Artur Stochla.
1: Mam jeszcze inżynierię genetyczną na innym wydziale, z tego względu, że studiuję chemię medyczną i trochę jest chemii, trochę jest biologii. No i to wydaje mi się chyba najcięższą sprawą do zaliczenia, ale uczę się i będzie dobrze, no.
2: Poprawki wrześniowe to nie jest żadna porażka, trzeba po prostu to zdać i mieć z głowy, nie można się załamywać, trzeba robić.
3: No jestem na kierunku chemia, jestem drugi rok, teraz będziemy zdawać chemię nieorganiczną.
2: Niestety materiału jest tak dużo, że trzeba się uczyć no tak na bieżąco, że ja tak powiem, nawet jak chce się odłożyć, to nie można odłożyć, więc dużo, ale chcemy to robić, nie? Chcemy to robić, chcemy się uczyć.
3: Na pewno.
0: Jak słychać, humor dopisuje, to ważne, bo optymiści ponoć mają w życiu łatwiej.
4: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

serwisie Radio Gra poleca. Przypominamy o trwającym w Toruniu festiwalu teatralnym Kontakt. Dziś o 18:00 w Dworze Artusa Pięciolinia Wolności, czyli 22. już koncert kompozytorski, na którym usłyszymy współczesną muzykę solową, kameralną i churalną autorstwa kompozytorów z naszego regionu. Jutro w Kombinacie Kultury o 19:00 mocne uderzenie Johnny Daughter oraz doskonała formacja Animozje. Natomiast w czwartek, 4 czerwca, w 37. rocznicę wyborów z 1989 roku odbędzie się koncert utworów Jacka Kaczmarskiego. Początek koncertu na placu 4 czerwca, w czwartek i piątek o godzinie 18:00. Wstęp na oba te koncerty oczywiście bezpłatny. Poleca Radio Gra.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordziów Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Na niebie nie brakuje chmur, ale w Toruniu nie będzie dzisiaj padać. Co innego w środę. Synoptycy przewidują, że jutro może pokropić, a przez region może przejść burzowy front. Dzisiaj wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Termometry pokażą nawet 26 stopni, a warunki biometeo są korzystne.
15: To jest Radio G.

0: W radiu gra David Guetta i Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. PGE Ekstraliga namawia kibiców do bicia rekordu frekwencji na drużynowym Pucharze Świata w Warszawie. Ogłosiła nawet specjalny konkurs wśród kibiców w całej Polsce, w którym można było wygrać bilety dla kibiców danego miasta. Wystarczyło tylko wskazać, któremu klubowi kibicujemy. I co? Konkurs rozstrzygnięty. I okazało się, że Press Grupa Deweloperska z Torunia najlepsza jest nie tylko na torze, ale i w głosowaniu kibiców. Zajęliśmy pierwsze miejsce, wyprzedzając ekipę z Wrocławia i Leszna. No i nie miałbym nic przeciwko temu, żeby im na koniec sezonu obowiązywała taka kolejność. I warto dodać, że jako zwycięzcy otrzymamy 150 zaproszeń na finał drużynowego Pucharu Świata do Warszawy na 29 sierpnia i KS Toruń będzie je mógł w dowolny sposób rozdysponować wśród swoich fanów. Gratulacje i dla klubu, i dla kibiców. Dobra robota!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
19: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
21: Po reklamie.
22: To wtorek, 2 czerwca. Słuchacie Radia Gra. Zapraszamy już na raport o 15.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Drogowcy otworzyli dla ruchu odcinek trasy staromostowej między Dekerta a Placem Niepodległości w Toruniu. Ta ulica ma 0,5 km, powstały 2 nowe skrzyżowania obok Gałczyńskiego i Targowiska. Można korzystać z nowych chodników, ścieżki rowerowej, wyznaczono także nowe przejście dla pieszych. Pojawiliśmy się w okolicach Targowiska. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał o inwestycji z mieszkańcami z okolicy.
24: Będzie prostszutko na most, także...
25: W
0: Ale widzę, że pan jest rowerem. A jak ścieżki rowerowe pan oceni?
1: Super. Ścieżek rowerowych tak rozbudowanych jeszcze w mieście, no nie ma jak właśnie w tej części na Torunia.
2: Przykład sobie nie chwalę, bo często tutaj z cmentarza idę i już się tu nie wiedzie, nie? No ale wiadomo, no ja się na tym nie znam, ale myślę, że no, fajnie, że otworzyli, bo to na pewno odciąży tamtą część Torunia, nie? Także...
0: I pewnie lepiej niż to, co było tutaj wcześniej, prawda?
2: O, to bez porównania.
0: Bo tutaj mieszkańcy mówili wcześniej, że było niebezpiecznie tutaj po tych chaszczach.
2: Niebezpiecznie i zawsze takie jakieś ta droga była taka nieciekawa, a teraz no jest już tak po prostu ładnie.
23: Prace przy budowie trasy staromostowej w Toruniu kosztowały 18 milionów złotych.
21: Dzieje się na drogach.
23: Jedne inwestycje się kończą, inne zaczynają. Teraz powiemy o utrudnieniach na Koniuchach w Toruniu. Startuje remont ulicy Świętej Faustyny. Modernizacja obejmie odcinek od Legionów do Kozackiej. Prace rozpoczęły się od sfrezowania starej, zniszczonej nawierzchni. W kolejnych etapach drogowcy przystąpią do układania nowego asfaltu na całej długości odcinka. W związku z rozpoczęciem prac wprowadzono tymczasową zmianę w organizacji ruchu. Obecnie wjazd na ulicę Świętej Faustyny, zarówno od strony Kozackiej, jak i Legionów, możliwy jest wyłącznie dla osób dojeżdżających do posesji. Pozostałych kierowców obowiązują objazdy. Wyznaczono je przez Wielki Rów.
21: Wiadomości z regionu.
23: Jeszcze mamy drogowe informacje spod toruńskiej gminy Lubicz. Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Orlej w Nowej Wsi oraz Wierzbowej w Kopaninie. Orla zmieniła się na 400-metrowym odcinku, Wierzbowa na długości ponad 200 metrów. Jest nowy asfalt, nowe pobocza, a gmina wydała na oba remonty 450 tysięcy złotych.
21: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
23: Projekt Śladem Toruńskich Aniołów to inicjatywa Biura Toruńskiego Centrum Miasta, która wprowadza do przestrzeni małe formy artystyczne, figurki aniołów. Kolejna już 14. rzeźba pojawiła się wczoraj przy ulicy Wielkie Garbary, tuż obok lodziarni.
24: Powiem tak, mamy taką stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą.
23: Mówił nam Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Teraz w raporcie informacje ze świata. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo.
25: Nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
23: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
26: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
27: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy w żużlowej odsłonie. Kurz po siódmej kolejce PGE Ekstraligi powoli opada. Wiadomo już, że niedzielny mecz na Moto Arenie w Toruniu obejrzało najwięcej kibiców na żywo w ten weekend. To blisko 13 tysięcy osób. Drugie w kolejce jest spotkanie w Zielonej Górze. Ten pojedynek z Lesznem zgromadził ponad 10,5 tysiąca widzów. Zaglądamy jeszcze w tabelę. Tu niespodziewanie na pierwszym miejscu z 11 punktami plasuje się GKM Grudziądz, który w ostatniej kolejce zwyciężył z Motorem Lublin, który jest teraz na piątej pozycji. Za Grudziądzem na drugim i trzecim miejscu z 10 punktami mamy kolejno Wrocław i Toruń. Czwarte miejsce należy aktualnie do Leszna. Na kolejne mecze fani żużla muszą nieco poczekać. Kolejne ligowe spotkania zaplanowano dopiero 12 i 14 czerwca. Dla Torunia będzie to wyjazdowe starcie z sąsiadem w tabeli, czyli Unią Leszno.
26: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
29: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
23: 25 stopni pokazały termometry w Toruniu i cieplej już dzisiaj nie będzie. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Parasole nam się dzisiaj raczej nie przydadzą. Jutro niewykluczone, że już popada, ale raczej w drugiej części dnia. Dzisiaj warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
29: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
22: Słuchajcie, Radia Gra już po 15, jeszcze pewnie godzinka, inni do 18, jeszcze tylko środa i potem znowu odpoczynek. Ach, fajne są te długie weekendy. Fajna jest także muzyka w Radiu Gra, za chwilę Belinda Carlisle, później Ale Farben, w tej godzinie także Artur Stochla i zajrzymy na zbliżający się festiwal Bella Toffee Fest.

0: Kasia Kowalska, pieprz i sól w Radiu Gra. Teraz sprawdźmy, komu tym razem przesoli Artur Sochla.
1: Przybywa konsultacji społecznych w naszym mieście. Nie wiem, czy to dobrze, ocencie sami, ale muszę przyznać, że to świetne narzędzie, bo wciąż bierze w nich udział mało mieszkańców, a zmiany i tak zostaną wprowadzone. Co więcej, jeśli nie spodobają się mieszkańcom, jak na przykład brak ronda na skrzyżowaniu Gałczyńskiego ze Starą Mostową, to zawsze magistrat może powiedzieć, że okazja do rozmów była, ale nikt nie przyszedł. Konsultacje konsultacją nierówne. Niektóre dotyczą abstrakcyjnych tematów, jak wielkość śmietnika, ławki w parku z oparciem czy bez. Tylko czekać, aż odbędą się konsultacje dotyczące konsultacji społecznych. Zresztą z tymi pytaniami do mieszkańców to też różnie może być. Niedawno nagrywałem sondę uliczną i zapytałem przechodnia, na co zwraca uwagę podczas robienia zakupów. W odpowiedzi usłyszałem, że na kamery. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
0: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Oni wrócili, wraca do Torunia po raz kolejny legendarny festiwal Song of Songs. Już za tydzień, w piątek 12 czerwca w Fosie Zamkowej od godziny 18 i to zupełnie za darmo. Wystąpią od 18 małe TGD, później TGD i goście Roxy i Mateusz Ziółko. Będzie też benefis Tomasza Budzyńskiego, słynnego wokalisty, znanego chociażby z zespołu Armia. Jego gośćmi będą i Maleo, i Beata Polak, i Karolina Cicha oraz Michał Jacaszek z Torunia. Przed laty nasz nawet kolega radiowy, gorąco polecamy. Będziemy tam jeszcze zaglądać. A już teraz w radiu gra Kygo, Save My Love.
1: Radio gra. Hity

0: Radio Gra.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku.

0: Salt and Grace, 100% w Radiu Gra. Znamy już maksymalne ceny, które będą od jutra obowiązywać na polskich stacjach paliw. 95, maksymalnie 5,95 za litr, 98, 6,54 za litr, a olej napędowy 6,40. Pełna moc za chwilę w Radiu Gra, Michael Patrick Kelly i chociażby Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio.

0: Bordzio Galleria Copernicus. Bordzio. Il Telio Naturale.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Mamma mia. Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19:00 otwarcie. Więcej informacji na Facebooku.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: 25 stopni pokazały termometry w Toruniu i cieplej już dzisiaj nie będzie. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Parasole nam się dzisiaj raczej nie przydadzą. Jutro niewykluczone, że już popada, ale raczej w drugiej części dnia. Dzisiaj warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O reklamie.
10: Jest 16. To jest Radio Gra. Przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Do przyszłego tygodnia potrwają jeszcze prace na kładce łączącej Sobieskiego i Chrobrego. Garbaty mostek w Toruniu przechodzi remont schodów, podjazdów i zjazdów. Na czas trwania prac użytkownicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Obecna naprawa to jednak doraźne rozwiązanie. W planach jest bowiem budowa zupełnie nowej kładki, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Za realizację inwestycji odpowiadać będą PKP, PLK oraz nasze miasto. Trwają prace nad umową określającą szczegółowe zasady i obowiązki obu stron. Wstępne ogłoszenie przetargów planowane jest w drugim kwartale tego roku.
12: Dzieje się na drogach.
11: Toruńscy drogowcy przygotowują się do zapowiadanego remontu nawierzchni ulicy Żwirki Wigury w Toruniu na odcinku od szosy Chełmińskiej do Świętego Józefa. Do obowiązków wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. MZD czeka na potencjalne firmy do 16 czerwca.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: Wczoraj 2000 uczniów z naszego województwa odebrało stypendia i wyróżnienia od marszałka. Ze stypendystami, którzy pojawili się w auli UMK w Toruniu, rozmawiał wczoraj nasz reporter Artur Stochla. Mówi Adrianna Antolak z SP numer 5 w Toruniu.
13: Część na pewno zaoszczędzę, Część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc pewnie, na pewno część funduszy pójdzie na literaturę. To może zaowocować w przyszłości i warto moim zdaniem. No i właśnie jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy.
11: Łączna wartość przyznanych marszałkowskich stypendiów to prawie 7 milionów złotych.
12: Wiadomości z regionu.
11: Gmina Łysomice ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku mieszkańcy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a gmina zajęła w swojej kategorii drugie miejsce. Wczoraj ruszyła kolejna edycja tej rywalizacji. By dołączyć, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i kręcić kilometry dla Łysomic, także w trakcie organizowanych wydarzeń.
14: W każdy weekend organizujemy takie rajdy zorganizowane, każda sobota, niedziela. Najbliższa sobota to elegancka masa krytyczna. Jedziemy przebrani w eleganckie stroje. Będzie też konkurs na najładniejszy strój. Jedziemy do Pałacu Romantycznego w Tużnie. W niedzielę mamy takie zawody sportowe, trochę inaczej skonstruowane. Robimy pętle po strefie w Ostaszewie, po Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, 20 pętli. I tam również będzie gminny Dzień Dziecka. Będzie taki piknik od godziny 10 do 18. Będą szkółki kolarskie, będzie można pojeździć, pobawić się.
11: Mówił w studiu Radia Gra Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: 120 miliardów złotych wydane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prawie połowa tej kwoty przypadnie hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
15: Na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas.
16: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
11: Mówiła w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do sprawy SAFE.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
11: 25 stopni dzisiaj, 25-26 stopni jutro. To bardzo ciepłe dni w Toruniu. Mimo zachmurzenia dzisiaj w naszym mieście nie będzie padać, ale jutro burzowy front może przejść także przez nasz region. Warunki biometeo aktualnie w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
10: I proszę, wtorek za nami. Ten wtorek to taki trochę czwartek, bo jutro, w środę wieczorem, wielu rozpoczyna kolejny długi weekend. Już niebawem rozpocznie się także kolejna edycja festiwalu Bella Toffee Festa. My poznaliśmy kolejne gwiazdy, które odwiedzą nasze miasto. Szczegóły zdradzę wam już niebawem, a za chwilę Alex Warren, a później Imani.

Radio Gra. Hity pełne energii.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: kampany. Suzana w Radio Gra. Uwaga, fani filmów w Toruniu. Złoty anioł dla damy polskiego kina ma już swoją nową właścicielkę. Podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest w Toruniu tę wyjątkową nagrodę odbierze Dorota Stalińska. Wyróżnienie zbiega się przy okazji z imponującym jubileuszem 50-lecia jej pracy artystycznej. Ikonę polskiego ekranu pamiętamy z debiutu Andrzeja Wajdy, wybitnych ról u Barbary Haas, a ostatnio z fenomenalnej kreacji Jagustynki w Malowanych Chłopach. Toffee Fest startuje już pod koniec miesiąca, 27 czerwca i potrwa do 3 lipca. Przypomnijmy, centrami festiwalu będą tradycyjnie CKK Jordanki, Cinema City oraz Dwór Artusa. A jeżeli chcecie zobaczyć nagrodzone filmy i spotkać gwiazdy na żywo, szczegółowy program na oficjalnej stronie bellatoffeefest.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5. No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: W serwisie Radio Gra poleca. Myślami wybiegamy już w kierunku długiego weekendu. I tak przypomnijmy, że w sobotę koncert pod wspólnym niebem na placu cyrkowym o 20:30 z wielką plejadą gwiazd. Grzegorz Chyrzy, Kaja, Mela, Koteluk, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i wielu innych. Weekend w Toruniu przebiegać będzie także pod znakiem drugich targów rzeczy smacznych w Muzeum Etnograficznym. Wstęp wolny, a możecie tam zajrzeć od godziny 10 do 18. Co to fanom biegania przypominamy, że w sobotę 6 czerwca czeka nas kolejna nocna dycha kopernikańska oraz odkrywcy mocy, czyli biegowa przygoda dla najmłodszych.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej, Kirii 79.
4: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni, radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
5: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
6: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
7: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
6: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
7: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
6: I mają to wszystko?
7: Tak jest, do tego w super cenach.
6: To na co czekamy?
7: Młyniec Skład Budowlany.
6: Młyniec pierwszy, Polna 4.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: 25 stopni dzisiaj, 25-26 stopni jutro. To bardzo ciepłe dni w Toruniu. Mimo zachmurzenia dzisiaj w naszym mieście nie będzie padać, ale jutro burzowy front może przejść także przez nasz region. Warunki biometeo aktualnie w Grodzie Kopernika są korzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne energii w radiu gra. Rekordowe wybory w toruńskim trzecim sektorze. Aż 99 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu online, by wybrać swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego na nową dwuletnią kadencję w Toruniu. A do Rady weszło 9 społeczników, wśród nich reprezentanci takich podmiotów jak Serce Torunia, Hospicjum Światło czy Stowarzyszenie Tilia. Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z magistratem. Już teraz w radiu gra Eurythmics Sweet Dreams.
1: Radio gra. Hity pełne energii. Radio gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
2: Mamma mia!
3: Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze.

0: projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
10: Wtorek 2 czerwca jest 17. Pora sprawdzić, co przygotowali dziennikarze i dziennikarki Radia Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku serwisu powiemy o utrudnieniach na Koniuchach w Toruniu. Startuje remont ulicy Świętej Faustyny. Modernizacja obejmie odcinek od Legionów do Kozackiej. To ważna osiedlowa ulica obok apteki i kościoła. Prace rozpoczęły się od sfrezowania starej, zniszczonej nawierzchni. W kolejnych etapach drogowcy przystąpią do układania nowego asfaltu na całej długości modernizowanego odcinka. W związku z rozpoczęciem prac wprowadzono tymczasową zmianę w organizacji ruchu. Obecnie wjazd na ulicę Świętej Faustyny, zarówno od Kozackiej, jak i od Legionów, możliwy jest wyłącznie dla osób dojeżdżających do posesji. Pozostałych kierowców obowiązują objazdy, które wyznaczono przez ulicę Wielki Rów.
12: O tym się mówi w Toruniu.
11: Projekt Śladem Toruńskich Aniołów to inicjatywa Biura Toruńskiego Centrum Miasta, która wprowadza do przestrzeni Torunia małe formy artystyczne, figurki aniołów. Kolejna, już 14. rzeźba pojawiła się wczoraj przy ulicy Wielkiej Garbary, tuż obok lodziarni.
13: Ten aniołek oczywiście charakteryzuje naszą branżę i naszą specyfikację i w ręku trzyma to, co jest rozpoznawalnym brandem naszej firmy, czyli loda, ale nie zwykłego loda, tylko bardzo dużego loda.
11: Mówił przedsiębiorca Maciej Lenkiewicz. BTCM przekonuje, że turyści krążą po mieście i szukają tych aniołków.
14: Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne.
11: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: Wczoraj wystartowała ogólnopolska rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystarczy zainstalować aplikację Aktywne Miasta i już można przez cały miesiąc kręcić kilometry dla Torunia, ale także na przykład dla podtoruńskich Łysomic. Ta gmina ma apetyt na jak najlepszy wynik w swojej kategorii, bo rok temu zajęła drugie miejsce. Stąd też szereg rowerowych imprez w okolicy.
15: Robimy nowy rajd, taki na 100 kilometrów, który będzie wiódł przez pałace, dwory gminy Łysomice, ale też zahaczymy o gminę Chełmża i gminę Lubicz. To jest też po to, żeby poznać niektóre w bardzo dobrym stanie, niektóre trochę zrujnowane, ale żeby można te dwory zobaczyć.
16: I są rowerowe środy, które właśnie są dla osób, które chcą cyklować. cyklicznie tutaj dołączyć. Tak.
15: Są rowerowe środy, gdzie każdy może indywidualnie do nas jeździć i w ramach tych rowerowych śród będziemy też realizować wycieczki do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach.
11: Wymieniał Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Zakaz używania telefonów w podstawówkach to dopiero początek. Rządzący chcą pójść o krok dalej, promują ograniczenie w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Jak przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
17: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały.
11: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: 25 stopni pokazały dzisiaj termometry w najcieplejszym momencie dnia. Jutro może być podobnie, albo nawet nieco cieplej. Natomiast w nocy słupki rtęci zjadą tak do 11-12 kreski. W nocy nie powinno padać, ale już w środę niewykluczone, że burzowy front zahaczy o nasz region. Na razie warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Jeszcze tylko porad się z korkami, będzie można ruszyć na zakupy, tym bardziej, że pewnie część zrobi je dziś, a inni dopiero jutro, na ostatni moment przed kolejną akcją Grill Reaktywacja. A jak jeździ wam się po trasie staromostowej, są plusy i minusy, chodzi tylko o to, żeby jedne nie przesłaniały drugich. Muzycznie u nas na początek godziny ATC, a później Dawid Podsiadło, jego sezon.

R.E.M. Losing My Religion. Kierowcy jadący przez rondo pokoju Toruńskiego i Skłodowskiej Kiri mogą powoli odetchnąć. Miejski Zarząd Dróg potwierdza, że remont przejazdu na skrzyżowaniu ze Wschodnią dobiega końca. Ostatnie asfaltowanie zaplanowano na jutro. Jeszcze tego samego dnia wieczorem ulica ma zostać w pełni otwarta dla samochodów. Uff, ale na powrót tramwajów pasażerowie MZK będą musieli poczekać trochę dłużej. Składy linii tramwajowych wrócą na swoje trasy w kolejny poniedziałek, 8 czerwca, od pierwszych porannych kursów. A tak a propos czekania, Swedish House Mafia, Wait So Long. Już teraz w Radiu Gra, później Murray Head, One Night in Bangkok oraz Bledka. Dwa dni.

0: Paula Abdul, Straight Up w Radio Gra. Jeszcze tylko jutro, a potem kilka dni wolnego i to jest ostatni długi weekend przed wakacjami. Choć nie dla wszystkich będzie to czas tylko odpoczynku, bo studenci już zbierają się do sesji egzaminacyjnej. Choć okazuje się, że niektórzy mają już ją za sobą.
1: Zasadniczo to ja już skończyłem sesję, bo zerówki i już ostatni rok, więc teraz się na magisterce skupiam.
2: Okej, a jakieś rady może dla studentów, którzy wiesz, no mają tą sesję przed sobą jednak?
1: Ja bym powiedział, że warto, nawet jeżeli ktoś wie, że nie jest w stanie się regularnie uczyć i przygotowywać się tam powiedzmy tydzień przed, to chociaż zbierać sobie już materiały wcześniej, żeby wiedzieć mniej więcej, czego musi się nauczyć, ile tego ma i chociaż zaplanować sobie, jak to mniej więcej tak strukturalnie będzie się uczyć.
0: No proszę, doświadczonego, mądrego studenta zawsze warto posłuchać, a co najważniejsze, wcielić to w życie. Do 18 w Radiu Gra jeszcze m.in. For the Coast oraz Daria Zawiałow.
3: Reklama.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Metry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 5...
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy? Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
4: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
5: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
6: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Serwis. Rozpoczynamy od wizyty na toruńskich drogach. Zakończyły się prace torowe na rondzie honorowych dawców krwi. Można już przejechać przez to skrzyżowanie we wszystkich kierunkach. Trwają jednak roboty na skrzyżowaniu Skłodowskiej, Kirii oraz Wschodniej.
6: Tam wprowadzono tymczasową organizację ruchu w związku z remontem torowiska. W ubiegłym tygodniu wprowadzono korekty w ruchu po wcześniej wprowadzonych zmianach. Chodzi m.in. o otwarcie tunelu w ciągu wschodniej przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Czasowo udostępniono też remontowaną ulicę Sobieskiego. Te zmiany mają poprawiać przepustowość w rejonie prac. Co ważne, ruch kołowy ma zostać przywrócony planowo już jutro wieczorem, a tramwaje wrócą na torowiska w poniedziałek 8 czerwca od pierwszych porannych kursów.
5: Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, kierowcy dopytują także, co z ulicą Olsztyńską. Tam miało się pojawić tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
6: Tak, ale jak się dowiedziałam od toruńskich drogowców, zostanie ono ustawione po Bożym Ciele. Na razie nie podano konkretnego terminu. Podobnie jest ze zmianami na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kirii. Przypominam, tam m.in. pojawi się strzałka do warunkowego skrętu.
5: W temacie dróg dodajmy, że otwarto już dla ruchu odcinek trasy staromostowej między Dekerta a Placem Niepodległości. Ta ulica ma 0,5 kilometra, powstały dwa nowe skrzyżowania obok Gałczyńskiego i Targowiska. Pojawiliśmy się tam z mikrofonem Radia Gra. Nasz reporter rozmawiał o tej inwestycji z mieszkańcami.
7: Będzie prostsiutko na most. Także.
8: Ale widzę, że pan jest rowerem. A jak ścieżki rowerowe pan oceni?
7: Super. Ścieżek rowerowych tak rozbudowanych jeszcze w mieście nie ma, jak właśnie w tej części Torunia.
9: Przykład sobie nie chwalę, bo często tutaj z cmentarza idę i już się tu nie wiedzie, nie? No ale wiadomo, no ja się na tym nie znam, ale myślę, że no, fajnie, że otworzyli, bo to na pewno odciąży tamtą część Torunia, nie? Także...
8: I pewnie lepiej niż to, co było tutaj wcześniej, prawda?
9: O, to bez porównania.
8: Bo tutaj mieszkańcy mówili wcześniej, że było niebezpiecznie tutaj po tych chaszczach.
9: Niebezpiecznie i zawsze takie jakieś ta droga była taka nieciekawa, a teraz no jest już tak po prostu ładnie.
5: Prace przy budowie trasy staromostowej w Toruniu kosztowały 18 milionów złotych.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Koncerty, spotkania, wystawy i warsztaty to części składowe najdłuższego i największego jak do tej pory festiwalu w naszym regionie. Trwa Metropolis Jazz Festival. Wystartował w marcu, skończy się w grudniu. Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona wydarzenia. 11 czerwca na Jordankach w Toruniu wystąpi Pat Metheny.
10: I artysta, o którym lubię mówić, że to jest Leonardo da Vinci muzyki. 20-krotny laureat nagrody Grammy. Geniusz nad geniuszami. Pat Metheny w swoim nowym projekcie Side Eye 3+.
5: Mówił Marcin Kedryński, twórca projektu Siesta w drodze, ogólnopolski patron Metropolis Jazz Festival. Stopni pokażą w najzimniejszym momencie nocy z wtorku na środę termometry w Toruniu, a w środę będzie tak samo ciepło jak dzisiaj, albo nawet cieplej. Spodziewajmy się, że słupki rtęci zatrzymają się na 25-26 kresce. Wieczorem i w nocy nie powinno padać, ale jutro już może pokropić się przez region, może także przejść burza.
4: No jeszcze tylko jutro i zaczynamy nasz mini weekend, dla niektórych może przedłużony. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00, towarzyszę wam z hitami w Radiu Gra, a na starcie naszego spotkania odświeżony klubowy klasyk. Jest moc, jest energia. Faithless i Bibi Rexa, New Religion.

Kiedyś Doda, bardzo, bardzo rockowa w zespole Virgin. Jej szansa, takie wspomnienia. No to jeszcze jeden klasyk i jeszcze jeden i jeszcze raz. Co powiecie na wakacyjny hit Alexi? Ulalala, I love you baby. Ale teraz Freddie Mercury, który podobno zostawił trochę wokali i być może usłyszymy to, co zaśpiewał jeszcze przed odejściem od nas. Freddie Mercury i jego I was born to love you.

Ale to będzie impreza. Tutaj Pitbull i ex Jennifer Lopez, czyli Marc Anthony w słynnym Rain Over Me, a Jennifer Lopez wciąż sprzedaje swoją wielką posiadłość w Los Angeles. Słuchajcie, jest kolejna obniżka, już nie 21, ale tylko 18 milionów dolarów. Naprawdę jest promocja, chyba się skuszę. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę w głośniku czekająca na męża Ray, Where is my husband?

0: Dobre Italo Disco we wtorek po południu z Radiem Gra. A teraz dobry hicior na urodziny. Kto świętuje, zawsze można napisać. Kuba pozdrawia Natalię. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Tak, mamy kolejną 18. Tak więc niech dorosłość będzie pełna uśmiechu, inspiracji i niezapomnianych chwil. 100 lat i spełniania marzeń, Natalka. Oczywiście wszystkim jubilatom życzymy dużo uśmiechu. No i dobrej muzyki, takiej jak teraz. Alok i Khalid w Radiu Gra. Natalia, to dla ciebie najlepszego. Dive into me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Peas. Przypomnę wam, Where is the Love? No i potwierdzono, że Black Eyed Peas wrócą i podobno nawet z nową muzyką jeszcze w tym roku.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
1: Po reklamie.
9: 11-12 stopni pokażą w najzimniejszym momencie nocy z wtorku na środę termometry w Toruniu, a w środę będzie tak samo ciepło jak dzisiaj, albo nawet cieplej. Spodziewajmy się, że słupki rtęci zatrzymają się na 25-26 kresce. Wieczorem i w nocy nie powinno padać, ale jutro już może pokropić, przez region może także przejść burza.

0: Radio Gra.
1: Aj.

0: Despacito.
1: A wiecie, że w przyszłym roku to będzie oficjalnie 10 lat Despacito? Kto poczuł się trochę starzej? Nie, to nie mówimy właśnie tak, że starzej. Jesteśmy bardziej doświadczeni. Właśnie, trzymamy się takiej wersji. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hitami. Wróci do nas Robert Gawliński, zaśpiewa także pięknie, wiosennie, czerwcowo Miley Cyrus.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: Po reklamie.

Kropki. W piękny czerwiec, Miley Cyrus. Przemek Grybowski, witajcie po 19. Mam świetne wiadomości z lokalnego warzywniaka. Nie wiem jak u was, ale piękne, dorodne, polskie, soczyste truskawki spadły u mnie już tak do 20 zł. No to co, kto ma ochotę na koktajl? No i wiadomo, przynajmniej raz w sezonie musi być ta słynna polska potrawa, czyli makaron z truskawkami. Pewnie Madonna to takiego nigdy nie próbowała. Macie ją teraz, winylowe klasyki w Radiu Gra. Madonna, Into the Groove.

Lelaj, lelaj, wyjątkowo zimny maj i jeden z największych hitów od Manamu. Może Kora wróci dzięki AI. Kto by chciał, a kto wręcz przeciwnie, bo podobno Grzegorz Ciechowski z Republiki też ma wrócić jako hologram właśnie w wersji AI. Ja myślę, że największe gwiazdy niedługo zaśpiewają coś nowego i pewnie Michael Jackson też. Za chwilę nie AI, ale oryginał. Somber już czeka i jego 12 to 12.

Hypnotized to Purple Disco Machine, Sophie and Giants. Takie nuty polecam wam na wakacje, to już niedługo. Kto planuje podróże małe i duże? Z badań wynika, że podróżowanie potrafi zmienić naszą osobowość. Odwiedzając różne miejsca, zyskujemy nawet nowe spojrzenie na życie dość często. I nie muszą być to jakieś takie super drogie, dalekie wakacje, wiecie, all inclusive, all exclusive. Wystarczy tak za miasto, na pół dnia, na wioskę pojechać, gdzieś do lasu, wyciszyć się i też będzie fajnie. No przy tym numerze raczej się nie wycieszymy, ale potańczymy. Nasza nowa klubowa petarda na wakacje z Radiem Gra już. To Dub Dogs z Brazylii w numerze How Does It Feel? Tak, słychać tu pewien klasyk.

0: Fajnie przerobił David Guetta, odświeża hit Milki, Just The Way You Are, a zmiksował tutaj jeszcze jeden hit, właściwie klasyk muzyki French House, czyli Music Sounds Better With You od projektu Stardust. A za chwilę wrócimy do muzyki z serialu Przyjaciele. Przyznajcie się, fani przyjaciół, ile razy oglądaliście całą serię, bo ja się przyznaję, no kończę czwarty raz i zawsze sobie obiecuję, że to ostatni, ale to chyba nie jest możliwe. The Rembrandts już za chwilę.
1: Reklama. Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Tak lajtowo na relaksie klasyk, hicior od projektu Milky Chance, czyli słynne Stolen Dance, tak wiecie, na zachód słońca i na złotą godzinę. No, najlepsze przed nami. Przemek Grabowski, dziękuję wam za spotkanie we wtorek. Zapraszam jutro oficjalnie na starcie przedłużonego weekendu, przynajmniej dla niektórych. Po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki na wieczór z Radiem Gra. Do usłyszenia, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Na toruńskich drogach sporo się dzieje. Remonty ulic, modernizacje torowisk, czasowe zamknięcia i otwarcia. W dzisiejszych raportach przyglądamy się aktualnym zmianom. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Zaczynamy od trasy staromostowej.
1: Została ona udostępniona dla ruchu w minioną sobotę. Kierowcy mogą więc już jeździć przebudowanym odcinkiem od Dekerta do Placu Niepodległości. Przypomnę, że w ramach inwestycji wbudowano dwa nowe skrzyżowania. To nowa krzyżówka na wysokości Gałczyńskiego oraz rondo w okolicach targowiska. Po obu stronach jezdni mamy chodniki i drogi rowerowe. Są też nowe przejścia dla pieszych. Na wysokości Gałczyńskiego, przy nowym rondzie, w rejonie wejścia na targowisko i na wysokości sportowej.
0: Przy okazji warto wspomnieć także o rondzie honorowych dawców krwi.
1: Tak, tam zakończyły się prace torowe. Możemy przejechać przez rondo we wszystkich kierunkach. Ruch odbywa się tak jak przed zamknięciem, po jednym pasie.
0: Kasiu, a jak wygląda sytuacja na skrzyżowaniu Skłodowskiej Kirii i Wschodniej?
1: Tam wprowadzono tymczasową organizację ruchu w związku z remontem torowiska. W ubiegłym tygodniu wprowadzono korekty w ruchu po wcześniej wprowadzonych zmianach. Chodzi m.in. o otwarcie tunelu w ciągu wschodniej przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Czasowo udostępniono też remontowaną ulicę Sobieskiego. Te zmiany mają poprawiać przepustowość w rejonie prac. Co ważne, ruch kołowy ma zostać przywrócony planowo już jutro wieczorem, a tramwaje wrócą na torowiska w poniedziałek 8 czerwca od pierwszych porannych kursów.
0: Nie da się ukryć, że kierowcy dopytują, co z Olsztyńską. Tam miało się pojawić tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z Ceramiczną.
1: Tak, ale jak się dowiedziałam od toruńskich drogowców, zostanie ono ustawione po Bożym Ciele. Na razie nie podano konkretnego terminu. Podobnie jest ze zmianami na skrzyżowaniu Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kirii. Przypominam, tam m.in. pojawi się strzałka do warunkowego skrętu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy na toruńskie ulice, a konkretnie na trasę staromostową, która w ubiegłą sobotę została oddana do użytku. Nie ma co ukrywać, że ta inwestycja była wyczekiwana nie tylko przez kierowców, ale również przez handlarzy z pobliskiego targowiska miejskiego. Dlatego właśnie wybrałem się na targowisko, żeby zobaczyć, czy trasa staromostowa cieszy.
2: Bardzo dobry pomysł.
1: Dobrze zrobiona inwestycja, że jest to przejście jednak tutaj z cmentarza na...
2: Tak, mi się wydaje, że tak. Bo jest blisko, tu można przejść i tu, także...
1: Wygląda europejski.
2: Tak, można tak powiedzieć.
1: A jak to właśnie tutaj jest pod kątem tego parkingu? On jest dobrze oznaczony, bo tu przed chwilą jechaliśmy z kolegą i można gdzieś tam ten wjazd jednak pominąć.
3: Na razie ludzie nie wiedzą właśnie, jak się wjeżdża. To jest prawda. Ale tak to ładnie, pod kosem zrobione. Bardzo ładnie jest. Wszystko jest elegancko.
1: Lepiej niż było wcześniej?
3: No to przedtem to wie pan, było marnie w ogóle, nie? Oby tak było, ale nie wiadomo, ile będzie godzina kosztowała.
4: Z tym parkingiem to jest różnie, ale no troszeczkę może więcej ludzi jest, bo jednak te bramy są otwarte i jest ta ulica, jest jakiś tam przejazd, nie? Dobrze by było, żeby tych parkingów było więcej.
1: Okej. Czyli to, co jest, to jednak tutaj nie wystarczy.
4: No myślę, że nie.
5: I mam bardzo blisko i bardzo wygodnie, bardzo. Dzieci mogą podjechać i samochodem i wszystko. Bardzo mi się podoba.
1: A jak to wcześniej to wyglądało? Co to było? Bo tu nic nie było, to był dziki parking, prawda?
5: Nie, to takie, wie pan, to było same zarośla, same, no takie naprawdę bałagan wielki, nic nie można do przechodzenia w ogóle nie było.
6: Będzie prościutko na most, także...
1: Ale widzę, widzę, że pan jest rowerem, a jak ścieżki rowerowe panu co?
6: Super, ścieżek rowerowych tak rozbudowanych jeszcze w mieście, no nie ma jak właśnie w tej części Torunia.
7: Przykład sobie nie chwalę, bo często tutaj z cmentarza idę i już się tu nie wiedzie, nie? No ale wiadomo, no ja się na tym nie znam, ale myślę, że no, fajnie, że otworzyli, bo to na pewno odciąży tamtą część Torunia, nie?

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wczoraj nagrodzono ponad 2000 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego województwa. Laureaci za wybitne wyniki w nauce odebrali stypendia i wyróżnienia. Łączna wartość to prawie 7 milionów złotych.
2: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku, już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymując stypendium jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. Liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie.
1: Mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. A co o takiej nagrodzie myślą sami prymusi?
3: Dawid Pawłowski, Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. Myślę, że jest bardzo potrzebne, bo my ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Motywuje bardzo. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy.
4: Wspomniałeś, że przeznaczasz stypendium na korepetycje. Z czego to są korepetycje i gdzie się widzisz za te kilka lat?
3: Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaglądamy do gminy Łysomice, która ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku mieszkańcy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a do akcji dołączyło ponad 2 tysiące osób, co zapewniło gminie drugie miejsce na podium w kategorii gmin. 1 czerwca ruszyła kolejna edycja rywalizacji. Aby dołączyć, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i kręcić kilometry dla Łysomic.
2: Jeździmy w ramach programu Aktywne Miasta. Tutaj ściągamy aplikację Aktywnych Miast, która jest dostępna na każdy telefon. Logujemy się do tej aplikacji, zaznaczamy, że chcemy jeździć dla gminy Łysomice, wybieramy sobie odpowiednią podgrupę. Tam są szkoły, sołectwa, są firmy. Można tworzyć własne podgrupy, także tu jest to wolność. No i kręcimy. Warunek jest taki, żeby jeżdżąc włączać zawsze aplikację i po zakończonym treningu ją wyłączyć.
3: Te 670 tysięcy kilometrów to niesamowity wynik.
2: Tak, jak się przeliczy i popatrzy na niewielką gminę 11-tysięczną, to jest niesamowity wynik, to jest niesamowity czas spędzony na rowerze, ale myślę, że to się przekłada też na zdrowie mieszkańców i uczestników tego programu.
3: Co stoi za sukcesem gminy? Jak to się stało, że tak zmobilizowaliście mieszkańców?
2: Sukces to mieszkańcy i goście, no bo w zeszłym roku aktywnych osób, które jeździły na tej aplikacji dla gminy Łysomice było 2080. To jest niesamowicie dla gminy, która liczy 11 tysięcy mieszkańców, to można powiedzieć, że prawie co piąta osoba gdzieś tam kręciła i zresztą to widać w czerwcu na ścieżkach rowerowych, że jest trochę jak na autostradzie, ale fajnie.
1: Mówił Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice, a rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Do tematu wrócimy po przerwie.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Cała Polska na rowery, bowiem 1 czerwca zaczęła się rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. W zeszłym roku drugie miejsce na podium w kategorii gmin zajęła gmina Łysomice. Jak zamierzają pobić ten wynik?
2: Tych wydarzeń też jest bardzo dużo. Za nami na przykład nocna rowerowa masa. Ona się odbyła w nocy z niedzieli na poniedziałek. No właśnie, to było pierwsze takie wydarzenie, które zgromadziło sporą liczbę osób. Tym bardziej, że to było z niedzieli na poniedziałek.
3: Tak, trzeba iść do pracy.
2: Tak, tak, trzeba iść do pracy. Jak to wyglądało?
3: No, trochę nas pozytywnie zaskoczyło, że przeszło 140 osób, także bardzo duża frekwencja. Zjedli kanapki, drożdżówki, wszystko, co mieliśmy, ale super. Odwiedzili nas też goście z gminy Lubicz, sąsiedni z wójtem z gminy Lubicz, Markiem Nicewiczem, którzy też wspierają naszą akcję. 140 osób właśnie i niesamowity początek. W każdy weekend organizujemy takie rajdy zorganizowane, każda sobota, niedziela. Najbliższa sobota to elegancka masa krytyczna. Jedziemy przebrani w eleganckie stroje. Będzie też konkurs na najładniejszy strój. Jedziemy do Pałacu Romantycznego w Turznie. W niedzielę mamy takie zawody sportowe trochę inaczej skonstruowane. Robimy pętle po strefie w Ostaszewie, po Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, 20 pętli. I tam również będzie gminny Dzień Dziecka. Będzie taki piknik od godziny 10 do 18. Będą szkółki kolarskie, będzie można pojeździć, pobawić się.
1: Gościem Katarzyny Grochowalskiej-Brzoskowskiej był Robert Korzuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Na zakończenie warto wspomnieć, że każdy z Was może pomóc gminie Łysomice. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i kręcić kilometry dla Łysomic. Tymczasem sam wsiadam na rower i zaczynam kręcić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara?
1: No.
2: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: To jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym we wtorek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Podtoruńska gmina Łysomice ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski.
9: Jeździmy w ramach programu Aktywne Miasta. Tutaj ściągamy aplikację Aktywnych Miast, która jest dostępna na każdy telefon. Logujemy się do tej aplikacji, zaznaczamy, że chcemy jeździć dla gminy Łysomice i wybieramy sobie odpowiednią podgrupę. Tam są szkoły, sołectwa, są firmy. Można tworzyć własne podgrupy, także tu jest dowolność. No i kręcimy. Warunek jest taki, żeby jeżdżąc włączać zawsze aplikację i po zakończonym treningu ją wyłączyć.
7: Tych wydarzeń też jest bardzo dużo. Za nami na przykład nocna rowerowa masa. Ona się odbyła w nocy z niedzieli na poniedziałek. No właśnie, to było pierwsze takie wydarzenie, które zgromadziło sporą liczbę osób. Tym bardziej, że to było z niedzieli na poniedziałek.
9: Tak, trzeba iść do pracy.
7: Tak, trzeba iść do pracy. Jak to wyglądało?
9: No trochę nas pozytywnie zaskoczyło, że bo przeszło 140 osób, także bardzo duża frekwencja. Zjedli kanapki, drożdżówki, wszystko co mieliśmy, ale super. Odwiedzili nas też goście z gminy Lubicz, sąsiedni z wójtem z gminy Lubicz, Markiem Nicewiczem, którzy też wspierają naszą akcję. 140 osób właśnie i niesamowity początek. W każdy weekend organizujemy takie rajdy zorganizowane, każda sobota, niedziela. Najbliższa sobota to elegancka masa krytyczna. Jedziemy przebrani w eleganckie stroje, będzie też konkurs na najładniejszy strój. Jedziemy do Pałacu Romantycznego w Turznie. W niedzielę mamy takie zawody sportowe, trochę inaczej skonstruowane. Robimy pętle po strefie w Ostaszewie, po Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, 20 pętli. I tam również będzie gminny Dzień Dziecka, będzie taki piknik od godzin 10 do 18. Będą szkółki kolarskie, będzie można pojeździć, pobawić się.
7: Mówił w studiu Radia Gra Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Przypomnę, że w zeszłym roku w ramach rowerowej stolicy Polski mieszkańcy gminy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a do akcji dołączyło ponad 2 tysiące osób. To zapewniło gminie drugie miejsce na podium w kategorii gmin.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Trasa staromostowa w Toruniu jest już od kilku dni w pełni przejezdna. To odcinek od ulicy Dekerta do Placu Niepodległości. Postanowiliśmy zapytać kierowców i pieszych, jak oceniają tę niedawno zakończoną inwestycję.
10: Bardzo dobry pomysł.
11: Dobrze zrobiona inwestycja, że jest to przejście jednak tutaj z cmentarza na rynek.
10: Tak, mi się wydaje, że tak. Bo jest blisko, tu można przejść i tu, także...
11: Wygląda europejski.
10: Tak, można tak powiedzieć.
11: A jak to właśnie tutaj jest pod kątem tego parkingu? On jest dobrze oznaczony, bo tu przed chwilą jechaliśmy z kolegą i można gdzieś tam ten wjazd jednak pominąć.
12: Na razie ludzie nie wiedzą właśnie, jak się wjeżdża. To jest prawda. Ale tak to ładnie, pod kosem zrobione. Bardzo ładnie jest. Wszystko jest elegancko.
11: Lepiej niż było wcześniej?
12: No to przedtem to wie pan, było marnie w ogóle, nie? Oby tak było, ale nie wiadomo, ile będzie godzina kosztowała.
13: Z tym parkingiem to jest różnie, ale no troszeczkę może więcej ludzi jest, bo jednak te bramy są otwarte i jest ta ulica, jest jakiś tam przejazd, nie? Dobrze by było, żeby tych parkingów było więcej.
11: Okej. Czyli to, co jest, to jednak tutaj nie wystarczy.
13: No myślę, że nie.
14: I mam bardzo blisko i bardzo wygodnie. Bardzo. Dzieci mogą podjechać i samochodem i wszystko. Bardzo mi się podoba.
11: A jak to wcześniej tu wyglądało? Co tu było? Bo tu nic nie było. To był dziki parking, prawda?
14: Nie, to takie, wie pan, to było same zarośle. lasa mebim. No takie naprawdę bałagan. Wielki, nic nie można do przechodzenia w ogóle nie było.
11: Czyli teraz jest po prostu dobrze.
14: Bardzo, bardzo, a bardzo.
0: Będzie prostsiutko na most. Także.
11: Ale widzę, że pan jest rowerem. A jak ścieżki rowerowe panu
0: są? Super. Ścieżek rowerowych tak rozbudowanych jeszcze w mieście no nie ma jak właśnie w tej części na Torunia.
15: Przykład sobie nie chwalę, bo często tutaj z cmentarza idę i już się tu nie wiedzie, nie? No ale wiadomo, no ja się na tym nie znam, ale myślę, że no, fajnie, że otworzyli, bo to na pewno odciąży tamtą część Torunia, nie? Także...
11: I pewnie lepiej niż to, co było tutaj wcześniej, prawda?
15: O, to bez porównania.
11: Bo tutaj mieszkańcy mówili wcześniej, że było niebezpiecznie tutaj po tych chaszczach.
15: Niebezpiecznie i zawsze taki jakiś ta droga była taka nieciekawa, a teraz no jest już tak po prostu ładnie.
7: Z mieszkańcami rozmawiał Artur Stochla.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Na toruńskiej Starówce pojawił się 14 aniołek w ramach miejskiego projektu Śladem Toruńskich Aniołów. Rzeźba stanęła przy ulicy Wielkie Garbary 14. Szlak ma promować Toruń i wzbogacać ofertę turystyczną miasta.
16: 14 aniołek na naszej toruńskiej mapie. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy Moto Arenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
7: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
17: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością. Powiem tak, mamy taką stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne.
7: To był Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
8: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
7: Ponad 2000 uczniów z kujawsko-pomorskich szkół podstawowych i średnich otrzymało w tym roku stypendie edukacyjne o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych.
18: Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc pewnie na pewno część funduszy pójdzie na literaturę. To może zaowocować w przyszłości i warto moim zdaniem. No i właśnie jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy.
11: A która dziedzina nauki jest twoją ulubioną?
18: Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również.
7: Mówiła Adrianna Antolak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu.
19: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymują stypendium. Jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. Liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie.
7: Podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa.
20: Jeszcze nie mam pomysłu, na co je przeznaczę, ale no się czuję wyróżniony tym, że zostałem tak doceniony, że tak powiem. No cieszę się. Mam w planach pójść do czwórki na Biolchem. No lubię generalnie właśnie te przedmioty biologia, chemia, ale jakoś tak wszystkie lubię generalnie, nie mam jakichś problemów z czymś, więc...
11: Wspomniałeś, że czwórka Biolchem, ale myślisz już o przyszłości, wiesz, gdzie chciałbyś studiować, co chciałbyś robić?
20: Jeszcze nie, ale jeszcze mam dużo czasu.
7: Mówił Piotr Bełcik ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
21: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. Myślę, że jest bardzo potrzebne, bo my ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Motywuje bardzo. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy.
11: Wspomniałeś, że przeznaczasz stypendium na korepetycje. Z czego to są korepetycje i gdzie się widzisz za te kilka lat?
21: Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu, dom Kopernika w Toruniu to nie tylko jeden z najważniejszych zabytków miasta, ale również miejsce, które od wieków fascynuje zarówno historyków, jak i miłośników astronomii. To właśnie tutaj w sercu średniowiecznego Torunia miał przyjść na świat Mikołaj Kopernik. Wybitny uczony, który zrewolucjonizował postrzeganie wszechświata. Choć przez stulecia toczyły się spory o dokładne miejsce narodzin astronoma, dziś dom Kopernika przy ulicy Mikołaja. Kopernika 15 i 17 stanowi symboliczne centrum pamięci o jego życiu i dokonaniach. Historia poszukiwań domu rodzinnego Kopernika sięga początków XVIII wieku. Już w roku 1711 toruński kronikarz Jakub Henryk Zerneckę wskazywał na dom narożny przy ulicy Starotoruńskiej jako miejsce, gdzie mógł mieszkać młody Mikołaj. Z kolei Samuel Luther Garrett, inny badacz dziejów miasta, utrzymywał, że rodzina Koperników zamieszkiwała kamienicę na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, która w tamtym czasie nosiła numer 168. Władze pruskie zainteresowane zachowaniem dziedzictwa Kopernika zadeklarowały wsparcie finansowe na remont budynku pod warunkiem przedstawienia jednoznacznych dowodów na jego związek z rodziną Koperników. Choć znalezione dokumenty nie dawały stuprocentowej pewności, kamienica przez kolejne dekady była uznawana za dom Kopernika. Przełom w badaniach nad miejscem narodzin Kopernika nastąpił w roku 1881, kiedy to ówczesny prezydent Torunia odnalazł zeszyt z połowy XV wieku, zawierający spis powinności mieszczan. Na jego podstawie ustalono, że ojciec astronoma mieszkał przy ulicy Świętej Anny, obecnie Mikołaja Kopernika 17. W tamtym czasie budynek był drewniany, co wzbudziło kontrowersje wśród członków Copernicus Verein, którzy twierdzili, że rodzina Koperników posiadała w Toruniu kilkanaście kamienic. Ostatecznie jednak nowe ustalenia poparł niemiecki historyk Reinhold Hoyer, a dom przy ulicy Kopernika 15 stopniowo zyskiwał na znaczeniu jako miejsce związane z narodzinami astronoma. W XX wieku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze miasta wmurowały w kamienicę przy ulicy Kopernika 15 granitową tablicę pamiątkową. W międzyczasie usunięto niemiecką tablicę z domu na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, a sam budynek przestał być utożsamiany z miejscem narodzin Kopernika. W latach 70. XX wieku przeprowadzono generalny remont Starego Miasta, obejmujący również dom Kopernika. Od roku 1973 w odrestaurowanych kamienicach przy ulicy Kopernika 15 i 17 mieści się muzeum poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma. Dom Kopernika to zespół późnogotyckich kamienic, które zachwycają zarówno swoją architekturą, jak i bogactwem wnętrz. Budynek przy ulicy Kopernika 15 z dekoracyjną elewacją i ozdobnym szczytem powstał na dwóch działkach, a na jego tyłach ulokowano duży magazyn gospodarczy. Odtworzenie średniowiecznego układu wnętrz pozwala zwiedzającym przenieść się w czasie i poczuć atmosferę życia codziennego toruńskich mieszczan od XV do XVIII wieku. W muzeum zgromadzono liczne pamiątki po Koperniku i jego rodzinie, w tym różne wydania dzieła De Revolutionibus Orbium Coelestium. Dzięki gruntownej modernizacji dom Kopernika zyskał nowoczesny charakter, nie tracąc przy tym swojego historycznego ducha. Ekspozycja muzealna łączy najnowsze technologie multimedialne z autentyczną tkanką zabytkowego domu. Zwiedzający mogą korzystać z aplikacji na smartfony, audioprzewodników w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim oraz audiodeskrypcji. W muzeum dostępne są także hologramy, projekcje wizualne, kino trójwymiarowe i rozszerzona rzeczywistość, które pozwalają jeszcze głębiej zanurzyć się w świat Kopernika. Jedną z największych atrakcji jest możliwość zobaczenia średniowiecznej więźby dachowej, na której prezentowany jest pokaz rozgwieżdżonego nieba. To właśnie tutaj, według legendy, młody Mikołaj po raz pierwszy skierował wzrok ku gwiazdom, rozpoczynając swoją fascynującą podróż po tajemnicach kosmosu. Ekspozycja muzealna nie ogranicza się jedynie do postaci Kopernika. Dzięki licznym obiektom pochodzącym z wykopalisk archeologicznych zwiedzający mogą poznać codzienne życie toruńskich mieszczan. W późnośredniowiecznym domostwie pokazane są zarówno elementy kultury materialnej, jak i zwyczaje, które kształtowały życie społeczności hanzeatyckiego Torunia. Pomimo licznych badań i odkryć, do dziś nie ma stuprocentowej pewności, w której kamienicy urodził się Mikołaj Kopernik. Historyk Krzysztof Mikulski sugeruje, że mogło to być w bardziej reprezentacyjnym budynku przy Rynku Staromiejskim 36,
6, który niestety został rozebrany w XIX wieku. Dom Kopernika przy ulicy Mikołaja Kopernika 15 i 17 pozostaje najważniejszym miejscem pamięci o wielkim astronomie. Dom Kopernika w Toruniu to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim żywy pomnik historii łączący przeszłość z teraźniejszością. To tutaj wśród gotyckich murów i nowoczesnych multimediów można poczuć ducha epoki, w której rodziły się największe idee. To miejsce, które inspiruje, edukuje i zachwyca zarówno pasjonatów nauki, jak i wszystkich, którzy pragną lepiej poznać dziedzictwo jednego z najwybitniejszych Polaków. Dom Kopernika to obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto odwiedza Toruń i chce zanurzyć się w fascynującej historii miasta oraz jego najsłynniejszego mieszkańca.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj mamy dla was kilka ciekawostek na temat filmu Filip. Ta produkcja, która pojawiła się na ekranach kin w marcu 2023 roku, była realizowana między innymi w Toruniu. Ulice i budynki naszego miasta budowały klimat wojennego Frankfurtu. W Toruniu odbył się też casting, więc torunianie mogli spróbować swoich sił jako statyści. Zdjęcia powstawały między innymi na rynku staromiejskim, w dworze Artusa, na ulicach Piekary, Panny Marii, Podmurnej, Łaziennej i Mostowej. Filmowcy pracowali w Toruniu przez kilka wrześniowych dni 2021 roku. Pierwowzorem dla scenariusza Filipa była powieść Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule, oparta na motywach biograficznych. Dlaczego wybrano Toruń jako plan zdjęciowy do Filipa? O tym mówił nam Michał Kwieciński, reżyser, scenarzysta i producent filmu.
1: Szukaliśmy miast po prostu, które mają jakieś tam pochodzenie niemieckie, prawda? Które kiedyś były niemieckie, więc oczywiście Wrocław, no pozostały jeszcze Szczecin, Gdańsk i tak dalej, ale Toruń był najciekawszy, bo Toruń był, jest piękny, ma przede wszystkim oprócz pięknych ulic świetnie konserwowanych przez tutaj konserwatora zabytków, który naprawdę nie pozwala na jakieś nadużycia, dlatego jest wspaniały bruk, wspaniałe podłoże, jak mówię jako filmowiec, są świetne ulice, nie ma jaskrawych budynków, czyli wszystkie budynki są odnawiane w kolorystyce z tamtej epoki i mam poczucie, że są jednak eleganckie i przygaszone, a nie wyją jakąś żółcią czy czerwienią, czy nie są jakieś bajkowe po prostu. No i oprócz tego dwór Artusa i sala balowa, która jest w ogóle na całym świecie, wszyscy się dziwią, jak to zostało zbudowane, bo nikt nie wierzy, że ta sala może w tym wydaniu w ogóle nietkniętym do dzisiaj istnieć i jest naprawdę bardzo, bardzo filmowa. Scena tańca, scena balu i w ogóle ta sala też do wielu rzeczy nas tam zainspirowała, mimo tego, że najpierw nie było w scenariuszu, typu ten bieg nocny głównego bohatera, czyli de facto w sala fitness. To w ogóle Toruń jest bardzo inspirującym dla filmowców miastem, bo ma naprawdę wspaniałe ulice, wspaniałe budynki i jeszcze bardzo ważna sprawa, to jest, w cudzysłowie może mówiąc, tak zwany konserwator, że to ma, mamy poczucie, że jesteśmy w prawdzie, a nie w jakimś lukrowanym świecie, jak na przykład Starówka na Warszawie czy nawet w Gdańsku, że to jest takie ulukrowane troszeczkę, a tutaj jest jakaś prawda w tych budynkach, także Toruń jest wspaniały. Prace trwały dosyć długo, bo ja tę powieść przeczytałem 10 lat temu, potem były różne losy praw autorskich związanych z Matthew Tyrmandem, czyli synem Tyrmanda, który był nieprzekonany, no różne były koleje losu. Potem zmieniła mi się koncepcja scenariusza, więc przepisywałem scenariusz. Potem miałem kłopoty budżetowe ze zrealizowaniem tego filmu. No i w końcu jakoś, chyba w najlepszym możliwym momencie udało się, bo pewne zdarzenia, które miały miejsce przy realizacji tego filmu, są chyba takim zrządzeniem losu i jakimś światłem Pana Boga, mimo tego, że są bardzo, bardzo nieraz tragiczne, bo na przykład rok przed realizacją tego filmu, mimo tego, że zaproponowałem głównemu aktorowi rolę dwa lata temu przed początkiem zdjęć, umarli mu rodzice, jedno i drugie, czyli ojciec i matka. I on został kompletnie sam, jako człowiek, jako Eric Kulm Jr. I wydaje mi się, że to miało olbrzymie znaczenie na interpretację tej roli. Więc jest to szczęście artysty, niby mnie, wobec życiowej sytuacji.
0: O filmie Filip w kontekście pracy na toruńskim planie rozmawialiśmy też z operatorem Michałem Sobocińskim.
2: Toruń był jedyną możliwością, żeby przedstawić, co prawda film przejdzie we Frankfurcie 1943 roku, no więc oczywiście skojarzenie cegła, tam niemiecka, tak, ale pracujemy w bardzo długich ujęciach, pokazujemy wielkie ulice, które musiały, nierzadko wchodzimy w jakieś zakręty, te sceny dialogowe są długie, obracamy się, więc to były bardzo wymagające sceny. I tak naprawdę nie było żadnej konkurencji, tylko w Toruniu są takie miejsca i takie ulice, tak przyjazne, które pozwalają nakręcić film historyczny. Także, ale przede wszystkim też bardzo sympatyczni ludzie, wszyscy bardzo otwarci. Udało nam się do tych scen właśnie tego tańca postawić cztery podnośniki na zewnątrz, na głównym placu, więc to nie są takie oczywiste rzeczy. Mieliśmy dużo nocnych zdjęć. Tutaj robiliśmy tą scenę tego bombowania, którą dostaliśmy pozwolenie, żeby zrobić to w centrum miasta, no więc to było wspaniałe. No i bardzo miło wspominam tutaj pobyt. No i przede wszystkim kończyliśmy bardzo późno i wracaliśmy wszyscy razem uśmiechnięci. Nikt nie chciał jechać samochodem, tylko zastawał nas świt i wracaliśmy razem do hotelu. Także w Toruniu super się chodziło.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Fortyfikacje twierdzy Toruń to prawdziwe perły architektury militarnej, które przez dziesięciolecia kształtowały krajobraz wschodnich rubieży miasta. Dwa z nich, fort pierwszy imienia Jana III Sobieskiego oraz fort drugi, to obiekty o niezwykle ciekawej historii, imponującej skali i unikatowych rozwiązaniach technicznych. Dziś, mimo upływu lat, wciąż fascynują miłośników historii, architektury i militariów. Fort pierwszy powstał w latach 1888-1894. Zlokalizowany przy ulicy Winnej 19, został zbudowany na planie zbliżonym do trapezu, a jego budowa pochłonęła niemal 4 miliony marek. Początkowo nosił nazwę Buchta Fort, by w roku 1907 otrzymać imię Wilhelma I, a w 20 Jana III Sobieskiego. Obiekt przeznaczony był dla załogi liczącej 200 żołnierzy piechoty, 152 artylerzystów, 6 saperów oraz 13 oficerów dowodzących. Jednopoziomowy blok koszar szyjowych stanowił podstawę trapezu, a brama wjazdowa została umieszczona w prawym skrzydle. Dostępu do fortu broniły dwa kojce przeciwskarpowe w narożach czołowych, a kaponiera szyjowa zabezpieczała nasadę fortu i drogę dojazdową. Całość otaczał wał przeciwskarpy z suchą fosą, a dodatkowym zabezpieczeniem był pas zasieków o szerokości 15 metrów. Kojce i kaponiera były chronione rowami o głębokości 2,2 metra. Fort pierwszy wyróżniał się na tle innych toruńskich fortyfikacji. Był jedynym fortem pancernym na wschodnich terenach dawnego cesarstwa niemieckiego. Wyposażono go w 4 kopuły pancerne z haubicami kalibru 21 cm. Wnętrza fortu kryją dziesiątki metrów podziemnych korytarzy, pomieszczeń, szyby wind amunicyjnych, opancerzone punkty obserwacyjne oraz mechanizmy obrotowe kopuł artyleryjskich. Dodatkową ciekawostką są pozostałości po centralnych piwnicach win importowanych, które działały tu w drugiej połowie XX wieku. Fort pierwszy zapisał się w historii jako jedyny toruński fort, który brał czynny udział w działaniach wojennych podczas I wojny światowej. 2 sierpnia 1914 roku w wyniku fałszywej informacji o ataku kawalerii rosyjskiej fort otworzył ogień w kierunku Złotorii, co wywołało panikę wśród mieszkańców i doprowadziło do zniszczenia kilku budynków oraz śmierci zwierząt gospodarskich. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w styczniu 1920 roku fort pierwszy przeszedł w ręce Wojska Polskiego. Niemcy oddali obiekt pozbawiony uzbrojenia i wyposażenia. Podczas wojny polsko-bolszewickiej fort został przystosowany do doraźnej obrony, a po roku 1923 służył jako magazyn. W trakcie II wojny światowej Niemcy przygotowali fort do obrony miasta przed Armią Czerwoną. Po wojnie obiekt wrócił do Wojska Polskiego, które w roku 1956 przekazało go administracji cywilnej. Przed przekazaniem wysadzono jedną z wież pancernych, a w kolejnych latach rozebrano część elementów fortyfikacji. Fort II to główny fort artyleryjski twierdzy Toruń. Został zbudowany w latach 1878-1882 jako pierwszy obiekt w pierścieniu toruńskich fortyfikacji. Fort powstał na najbardziej strategicznym wschodnim kierunku przy drodze na Lubicz, mając za zadanie ochronę dworca Toruń Mokre oraz mostu na Wiśle od strony granicy z Rosją. Powierzchnia fortu wynosi niemal 4 hektary, a koszt jego budowy sięgnął ponad 2 300 000 marek niemieckich. Uzbrojenie stanowiło 26 dział, a po późniejszych modernizacjach także 2 baterie skrzydłowe oraz schrony z 4 punktami obserwacyjnymi. Fort drugi różni się od późniejszych fortów głównych. Jedna z prochowni została umieszczona wzdłuż poterny głównej, druga pod barkiem lewego wału, co jest rozwiązaniem charakterystycznym także dla fortu XI. Po powrocie Torunia do Polski w roku 1921 fort został przejęty przez Wojsko Polskie, które urządziło w nim szpital obozu internowanych numer 15 dla żołnierzy rosyjskich. W roku 1922 zakwaterowano tu 8 oddział służby artylerii. Forty pierwszy i drugi to nie tylko świadectwo burzliwej historii miasta, ale także niezwykle cenne zabytki architektury militarnej. Każdy z nich kryje w sobie dziesiątki tajemnic, zakamarków i unikatowych rozwiązań technicznych, które do dziś budzą podziw. Obiekty te przypominają o wielokulturowym dziedzictwie miasta i jego strategicznym znaczeniu na przestrzeni wieków.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu Antoni Hieronim Bolt. Nazwisko, które dla wielu mieszkańców Torunia brzmi znajomo, choć nie każdy zna jego fascynującą i dramatyczną historię. To człowiek, którego życiorys to gotowy scenariusz na film, pełen zwrotów akcji, pasji do miasta i tragicznego zakończenia. Cofnijmy się więc o ponad 100 lat, by przyjrzeć się bliżej tej postaci, która odcisnęła wyraźny ślad na kartach historii naszego miasta. Antoni Hieronim Bolt przyszedł na świat pod koniec września 1891 roku w niewielkiej miejscowości Przysiersk. Był synem Antoniego oraz Melanii z domu Łebińskiej. Już od najmłodszych lat wykazywał się nieprzeciętną ambicją. Najpierw edukował się w gimnazjum humanistycznym w Bydgoszczy, gdzie w 1910 roku zdał maturę. Potem ruszył w świat, by zdobywać wiedzę na najlepszych europejskich uczelniach. Prawo studiował we Fryburgu, Genewie, Berlinie oraz Halle. To właśnie tam, w tych kosmopolitycznych miastach, kształtował się jego światopogląd i rodziła się wizja nowoczesnego, dobrze zarządzanego miasta. Po studiach Bolt rozpoczął pracę jako aplikant w Wejherowie i Gdańsku, jednak na jego drodze stanęły wielkie wydarzenia historyczne. Gdy wybuchła I wojna światowa, Antoni Bolt wyruszył na front. Walczył zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie oraz we Włoszech. Po demobilizacji w grudniu 1918 roku przez 2 lata pracował w Gdańsku, a następnie przeniósł się do Poznania. Tam zdobywał kolejne doświadczenia, najpierw w sądach, a później w ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej. Te wszystkie etapy nie były przypadkowe. Każdy z nich przygotowywał Bolta do roli, którą odegrał w Toruniu. Przełom w jego życiu nastąpił w maju 1924 roku. To właśnie wtedy Rada Miejska Torunia, widząc w nim energicznego i kompetentnego lidera, wybrała go na stanowisko prezydenta miasta. Był to wybór na miarę czasów. Toruń potrzebował wtedy kogoś, kto nie tylko zadba o porządek i finanse, ale również poprowadzi miasto ku nowoczesności. Antoni Bolt doskonale wywiązał się z tej roli, pełniąc funkcję prezydenta przez aż 3 kadencje do końca lipca 1936 roku. W okresie jego rządów Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Bolt nie tylko poprawił sytuację finansową miasta, ale przede wszystkim postawił na rozwój infrastruktury. To właśnie za jego kadencji powstał most drogowy, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych elementów toruńskiej komunikacji. Rozbudowano również linie tramwajowe. Dzięki temu mieszkańcy Jakubskiego Przedmieścia czy podróżni korzystający z dworca Toruń Główny zyskali wygodny i szybki dojazd w różne części miasta. Ale to nie wszystko. Bolt dbał także o estetykę przestrzeni miejskiej. Zmodernizowano aleje 700-lecia oraz plac bankowy, które do dziś są wizytówką Torunia. Prezydent Bolt nie zapominał także o zabytkach. Miał świadomość, jak ważne jest dziedzictwo historyczne miasta i starał się je chronić oraz promować. Nic więc dziwnego, że zyskał opinię najbardziej energicznego i zasłużonego dla Torunia prezydenta w okresie międzywojennym. Jednak jego działalność nie wszystkim się podobała. W czasach, gdy polityczne emocje sięgały zenitu, Bolt, jako członek Stronnictwa Narodowego, był celem ataków ze strony zwolenników sanacji. To właśnie z powodów politycznych nie uzyskał reelekcji w 1936 roku. Jego miejsce zajął Leon Raszeja. Mimo to Bolt nie zrezygnował z działalności publicznej. W 1938 roku ponownie został wybrany do Rady Miejskiej Torunia, gdzie przewodniczył Klubowi Narodowemu. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił wszystko. Podczas okupacji niemieckiej ukrywał się w Pyzdrach, jednak został schwytany przez gestapo. Przeszedł przez obóz przejściowy w Inowrocławiu, by ostatecznie trafić do Auschwitz-Birkenau. Tam w grudniu 1941 roku zakończyła się jego tragiczna historia. Antoni Hieronim Bolt, człowiek, który żył dla Torunia i oddał mu całe swoje serce. Dzięki jego pracy i wizji nasze miasto zyskało nową tożsamość i fundamenty pod dalszy rozwój. Dziś, kiedy przechodzimy przez most, podróżujemy tramwajem czy spacerujemy po Alei 700-lecia, warto pamiętać, komu to zawdzięczamy. Bolt to postać, której historia przypomina, że w każdym mieście są ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość na lepsze, nawet jeśli zapłacą za to najwyższą cenę.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sky Balance.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub funkcjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością

0: co tu skwiercze apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: co tu skwiercze apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: co tu skwiercze apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt, karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.